0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Kozy i owce wróciły na krakowskie łąki. Na Zakrzówku i w Forcie Bodzów ruszył naturalny wypas owiec i kóz, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt Kozy na wypasie Zielone Kosiarki w Krakowie ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale też wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
2: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce? To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska. Więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować.

Dzień dobry, nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Zaczęliśmy w ten poniedziałek, czyli 22 czerwca. Potrwa do 17 października, czyli tak jak jest określone, 120 dni wypasu. Tak, owieczki lubią być w wybiegu. Są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego. Za to owce sobie świetnie te radzą, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie zaczęli chcieć je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe, może chodzić i po terenach podmokłych, bagiennych,

0: czy murawek serotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy, więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność, dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
1: Myślę, że jak najbardziej, ale skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
0: Taki harmonogram zajęć będzie publikowany w lipcu. Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób. Ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przebywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam tego na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy, żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład Parku Zakrzówek to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać, zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas. Raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne. I tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma. Apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
2: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Ona po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki, które są już drugi dzień, obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba

0: do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą. Więc prosimy, żeby... No postawimy zresztą tutaj niedługo znak z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa zjazdu. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. I nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Generalnie z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce. A mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii przebywania w samej obserwacji, nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
1: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
2: Na pewno też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni, bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Kandydaci do pracy szukają pewności i poczucia, że firma w pewnym stopniu się nimi zaopiekuje. Owocowe czwartki to już raczej rekrutacyjny żart. O szczegółach Anna Goreń z Pracuj.pl.
5: Polscy pracownicy na rynku pracy wyraźnie zmieniają swoje priorytety. Zamiast luźnej atmosfery czy nieformalnych dodatków, takich jak osławione owocowe czwartki, kandydaci szukają dziś przede wszystkim stabilności, pełnej przejrzystości oraz dbania o ich zdrowie psychiczne. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że niezwykle ważnym aspektem dla osób szukających zatrudnienia, poza finansami, są jasne zasady współpracy z pracodawcą. Aż 50% kandydatów traci zainteresowanie ofertą pracy, jeśli nie zawiera ona widełek oferowanych zarobków. Na tym polu widać jednak poprawę po stronie pracodawców. W maju 2026 roku 33% ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl zawierało propozycje wynagrodzenia. To istotny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy takich ofert było 26%. Podanie w ofercie proponowanej kwoty to niewielka cena za pozyskanie wartościowego pracownika, a brak takich informacji często budził kandydatów dużą nieufność. Informacja o zarobkach to nie wszystko. W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności, przydatnych w przyszłości. Niestety, zaledwie 48% rekruterów dostarcza informacji o kompetencjach wymaganych na danym stanowisku w kolejnych latach. Kandydaci bardzo mocno obawiają się także o swój dobrostan. Aż 39% badanych wskazuje ryzyko wypalenia zawodowego jako swój istotny lęk na nadchodzącą dekadę. Dodatkowo 27% mocno martwi się o zdrowie psychiczne i niekorzystny wpływ pracy na ich codzienne życie. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej 45% badanych boi się też o ogólną stabilność i bezpieczeństwo swojego zatrudnienia. Mimo tych wyraźnych obaw ze strony kandydatów, firmy bardzo rzadko poruszają je w swoich ogłoszeniach. Jedynie 17% rekruterów otwarcie porusza temat bezpieczeństwa zatrudnienia w przyszłości. Jeszcze mniej, bo zaledwie 12% rekrutujących wspomina o wsparciu w radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Co ciekawe, tylko 11% z nich mówi o wpływie sztucznej inteligencji, chociaż to właśnie szybkie zmiany technologiczne są dziś jednym z głównych źródeł niepokoju wśród pracowników.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Anna Goreń z Pracuj.pl.
4: Cała prawda. Antyradia.
3: Warszawa zmaga się z najazdem obcych. Jak przebiega walka z gatunkami inwazyjnymi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
7: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka amurskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdobny.
6: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
7: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
6: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
7: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
6: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
6: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
7: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawódź kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami, w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawódź z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jednym z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
3: Rozmawiał Piotr Lędzion.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
9: Porucznik Anna Piec, kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego w Grupie Służby Granicznej w placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pierzowicach. Zdecydowanie do naszej podróży trzeba przygotować się odpowiednio wcześniej. Takim podstawowym dokumentem do przekroczenia granicy to jest paszport i dowód osobisty. Tutaj każdy podróżny musi zadbać o to, aby jego dowód osobisty bądź paszport, oczywiście w zależności od obranego kierunku podróży, był ważny. Ważność czasową dokumentu można oczywiście sobie zweryfikować samodzielnie poprzez spojrzenie na własny dokument. Natomiast ważne jest też to, aby podróżni nie zapominali o tym, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony administracyjnie, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, zgłoszenia kradzieży, zawieszenia dokumentu, dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki dokument uprawnia do przekroczenia granicy, czy ten dokument jest unieważniony pod względem administracyjnym, można sobie skorzystać ze strony rządowej albo z zakładki Polak za granicą, albo odpowiedniej zakładki, która nam powie o tym, czy dokument jest po prostu ważny administracyjnie. Ważne jest także to, aby dokument nie był zniszczony i uszkodzony. W trakcie prowadzonej odprawy granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują autentyczność dokumentu. Dokument musi być wiarygodny, musi być zgodny ze wzorem, bo na tej podstawie kontroler potwierdza tożsamość, obywatelstwo. Funkcjonariusze Straży Granicznej zwracają też szczególną uwagę na dzieci. Dzieci podlegają takiej samej odprawie granicznej, wjazdowej, wyjazdowej, jak osoby dorosłe, w związku z czym muszą mieć własny dokument podróży. Musi on być ważny pod względem czasowym, administracyjnym, ale też nieuszkodzony. Jeżeli w trakcie odprawy granicznej zdarzy się jakaś sytuacja, która nie będzie nas uprawniała do przekroczenia granicy, w związku z czym kontroler podejmie decyzję o niezezwoleniu na przekroczenie granicy, można sobie oczywiście skorzystać z punktu paszportowego, który jest dostępny w naszym porcie lotniczym. Po spełnieniu określonych warunków w bardzo krótkim czasie możemy uzyskać dokument paszportowy tymczasowy, natomiast tutaj trzeba sobie zwrócić uwagę i to też zweryfikować, czy taki dokument będzie uprawniał do przekroczenia granic na obranym przez nas kierunku. Jeśli chodzi o paszporty, to oczywiście jest to podstawowy dokument uprawniający do przekroczenia granicy, więc on uprawnia do przekroczenia granicy na wszystkich kierunkach, tak? Jeśli mówimy tu o granicy wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o dowód osobisty, to dowód osobisty uprawnia do przekroczenia granicy na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, bądź jeżeli państwo docelowe ma podpisaną umowę z Rzeczypospolitą, to wówczas można skorzystać z dowodu osobistego. Jeżeli nie jesteśmy natomiast pewni, na jakim kierunku, jaki dokument przygotować, to można skorzystać oczywiście ze strony rządowej, z zakładki Polak za granicą. Wówczas dowiemy się, jakie konkretnie dokumenty uprawniają do przekroczenia granicy na konkretnym kierunku przez nas obranym. I tutaj warto powiedzieć, że prawo jazdy, czy też M-dowód w aplikacji M-Obywatel, wszelkie ksera dokumentów, legitymacje szkolne nie uprawniają do przekroczenia granicy. O tym trzeba pamiętać.
10: Agata Goździk pracuje na katowickim lotnisku jako checking agent, czyli przy kasie biletowo-bagażowej. Najlepiej zaplanować sobie takie 3 godzinki, żeby być. Wiadomo, 2 godziny jest fajnie, ale trzeba mieć na uwadze, że no, mamy teraz sezon letni, wszędzie jest dużo ludzi, duże kolejki. No, lepiej odstać swoje, przyjechać dużo wcześniej, bo odprawa biletowo-bagażowa zamyka się od godziny do wylotu do 40 minut przed. Sprawdzamy dokumenty tożsamości, muszą być one ważne. Dokumentem tożsamości to jest dowód bądź paszport. Wszystkie dane z paszportu muszą się zgadzać, imię i nazwisko. Tak samo, jeśli panie posiadają dwuczłonowe nazwisko, to i pierwszy człon musi być i drugi człon. Sprawdzamy oczywiście materiały niebezpieczne w bagażach, czyli zadajemy pytania właśnie, takie kontrolne. Więc tutaj bardzo prosimy oczywiście pasażerów, żeby nie żartować, no bo konsekwencje są dość ciężkie. No niestety zdarza się, jest to dość częste wśród pasażerów. No szkoda wakacji, to jest wymarzony w końcu urlop.
11: Porucznik Straży Granicznej Michał Michnol, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Temat wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy bagaż zostanie pozostawiony bez opieki i zanalizujemy sytuację, że może stanowić zagrożenie, wówczas wdrażamy nasze procedury, które przewidują przeprowadzenie akcji pirotechnicznej. W skrajnym przypadku może chodzić nawet o wyłączenie części terminala bądź cały budynek z użytkowania, przeprowadzenie akcji pirotechnicznej i niestety generuje to zarówno niedogodności dla pasażerów, jak i opóźnienia samolotów. Tutaj bym doradził pasażerom, żeby każdorazowo przed lotem zapoznali się z wykazem przedmiotów zabronionych, który jest umieszczony na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tam jest oprócz wyciągu z przepisów obrazowo dopowiedziane to, co faktycznie może zostać zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa. Bagaż podręczny to przede wszystkim żadne imitacje broni, amunicji, urządzeń wybuchowych, także przedmioty ostre. Nożyczki o długości ostrza, licząc od miejsca łączenia powyżej 6 cm, noże powyżej 6 cm i taka ciekawostka, jeżeli chodzi o noże do cięcia kartonu, to tutaj bez względu na długość są one zabronione. Tutaj, jeżeli chodzi o zabawki, to każdorazowo jest dokonywana ocena. Przede wszystkim, czy ten przedmiot może miotać strzałkami, kamieniami, piłeczkami. Więc takiego przedmiotu nie można zabrać. Natomiast jeżeli jest to tylko taka z wyglądu zabawka, to operator kontroli bezpieczeństwa ocenia, czy ten przedmiot wyjęty w strefie zastrzeżonej lotniska albo na pokładzie samolotu może stanowić takie zagrożenie, że osoby się wystraszą, że ktoś posiada broń, czyli powiedzmy kształt bardzo zbliżony do prawdziwej broni. Niestety ta zabawka pójdzie do kosza. No i tak samo może spowodować tutaj zagrożenie dla lotu. Obowiązkiem obsługi handlingowej podczas odprawy biletowo-bagażowej jest skierowanie zapytania o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie jakichś emocji wyluzowania wakacyjnego po prostu żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Takie zgłoszenia do nas trafiają. My to traktujemy każdorazowo bardzo poważnie, ponieważ osoba oświadcza, że posiada przedmiot zabroniony, my musimy to zweryfikować. Także te czynności dla pasażera już są troszkę uciążliwe. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym. Natomiast największą niedogodnością jest to, że osoby co do zasady nie są wpuszczane na pokład samolotu.
8: Dla Antyradia Magda Poddańczok.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym. Komisja konkursowa jednogłośnie odpowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc, Michała Gdaki.
2: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie. Te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. Na to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
3: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
2: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny. To jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, znaczy to się nie przyjmie.
3: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości, czy były jakieś prace kontrowersyjne, czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
2: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
3: Jeszcze lajkonik do tego.
2: Prawda? No, więc nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznej była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer dwa jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
4: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezapitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji. No i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski, czyli z góry na dół i z dołu na górę. To był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski i można było o tym coś napisać. Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego. To znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody. A ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. W związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować, a kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczyna mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu

0: Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta. Bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc to taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, to dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
1: I naturę.
0: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też jak ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tą przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie.
2: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
1: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIW podejmie, by zrealizować ten projekt?
2: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
1: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
2: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
1: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
2: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie do niego wrócimy.
1: Fontanna kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z fleksji był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
2: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Budka z lodami, zbieranie owoców albo ogarnianie wypożyczalni sprzętu wodnego. To wszystko można robić w wakacje. Personel serwis sprawdził, kto może zarobić najwięcej. O szczegółach Monika Banyś-Bator.
5: Monika Banyś-Bator, biuro prasowe Personel Serwis. W tegoroczne wakacje ofert pracy wakacyjnej jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. Są one na tyle atrakcyjne, że młodzi zamiast decydować się na wyjazd zagraniczny, coraz częściej zostają w kraju. W niektórych branżach zarobki mogą sięgnąć nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Natomiast do tego dochodzą różnego rodzaju premie od sprzedaży, napiwki, dodatki, które te stawki podbijają. Dzięki temu liderem zestawienia między innymi jest kelner. bo kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci. Natomiast takie dni, kiedy te zarobki właśnie sięgają tych 150 zł netto za godzinę pracy, się zdarzają. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca w zestawieniu, to mamy oczywiście pracownika budowlanego. W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają, no i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy. I tutaj jest ważne rozróżnienie dla osób, które się uczą do 26 roku życia, bo ich obowiązuje zwolnienie z podatku. Natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto za godzinę. W przypadku kelnera nie mamy tego rozróżnienia zbyt dużego, jeżeli chodzi o zarobki. Oczywiście tutaj te stawki minimalne się różnią, no dlatego, że dla młodych uczących się stawka brutto jest tak naprawdę stawką netto. Trzecią pozycję zajmuje opiekunka do dziecka. Rodzice często poszukują wsparcia podczas codziennej opieki, ale nie tylko, też w trakcie rodzinnych urlopów, i tutaj stawki sięgają nawet 63 zł netto za godzinę. No i tutaj tymi dodatkowymi benefitami jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, czy też właśnie to, że jedziemy po prostu z taką rodziną na wakacje. Tuż za podium znajdują się hostessy i pracownicy obsługi eventowej oraz koncertowej. Rzeczywiście coraz więcej mamy festiwali muzycznych, koncertów i obsługa tego typu wydarzeń to mniej więcej od 31 do 57 zł netto dla osób do 26 roku życia i od 26 do 35, jeżeli ktoś już jest powyżej tego 26 roku życia, no i jest zatrudniony na umowę i musi od tej umowy odprowadzić wszystkie podatki. Mamy oczywiście instruktorów sportów wodnych, na przykład kitesurfingu czy SUPa. I tutaj te zarobki to jest od 37 do 55, jeżeli jest się osobą uczącą się, i od 27 do 50, jeżeli już się nie uczymy. Oczywiście nie możemy tutaj pominąć pracowników magazynów i logistyki, bo to też już jest rozwijająca się branża, mamy tam coraz większe zapotrzebowanie na pracowników i właśnie w okresie wakacji, gdzie mamy wzmożony ruch w handlu i w e-commerce, to tego typu oferty pracy zdecydowanie się pojawiają i tutaj zarobki od 26 do 31 zł netto za godzinę, no chyba, że się właśnie jest osobą młodą, to od 32 nawet pojawiają się oferty do 50 zł. Następnie mamy pracę przy zbiorach owoców i warzyw, mamy wychowawców kolonii i obozów, sprzedawcy lodów, obsługa punktów gastronomicznych i sezonowych, recepcjoniści. No tutaj jakby te stawki, jeżeli chodzi o te dolne widełki, to zaczynają się w okolicach minimalnej, natomiast mogą dochodzić do około 30 paru złotych za godzinę, w zależności właśnie od tych premii i dodatków, które mamy, oraz od tego, jaką sobie wynegocjujemy z pracodawcą tą pensję bazową.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personel Service.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z Inko.
6: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków, deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z INKO.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Krainą miodem płynącą stanie się skansen w Chorzowie. W niedzielę 5 lipca będzie tam Dzień Miodu. Ale to jeszcze nie wszystko, co czeka nas w te wakacje. Bo jest też kilka nowości, jak na przykład spacery z psim behawiorystą, albo na przykład etnowakacje z warsztatami. O tym wszystkim więcej powie Wam dyrektorka chorzowskiego skansenu Paulina Ciosgórska. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: No to od tych miodków zaczniemy. Ja wiem, że Ty nie jesteś fanką miodu, rozmawiałyśmy o tym kiedyś, ale myślę, że wiele osób jednak ten miodzik bardzo lubi.
8: Tak, ale przyznam, że tutaj wrócę do postaci profesora Stojko, który właśnie będzie dostępny 5 lipca. To jest taki ekspert, wybitna postać i właśnie wspominałam sobie ostatnio rozmowę z nim na temat tej mojej niechęci do miodu w postaci takiej naturalnej. Natomiast dyskutowaliśmy o tym, jak przemycić jednak ten miód w tym pożywieniu, żeby mimo wszystko korzystać z tych właściwości i parę takich recept otrzymałam, więc o tym między innymi też będziemy rozmawiać właśnie 5 lipca. To jest taki niezwykły dzień, kiedy ten miód, ta praca pszczelarska, praca pszczelarzy, to rzemiosło, ten zawód jest szczególnie nobilitowane tutaj w naszym muzeum. Jest sporo wystawców. Jest oczywiście konkurs na i głosowanie na najlepszy miód wystawiony podczas naszej imprezy. Też się cieszy dużą popularnością. Ten konkurs są słoiki zanonimizowane. Można próbować miodu i oddawać głosy właśnie.
7: Co znaczy to słowo? Jak
8: zanonimizowane? To znaczy, że każdy z producentów wystawia swój słoik. Etykieta jest zaznaczana, tak żeby nie sugerować się, że na przykład no, daną markę czy danego producenta sobie cenimy, albo już wcześniej próbowaliśmy na przykład danego miodu, albo znamy tego pszczelarza, więc właśnie, żeby ten werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy, opierał się tylko na tych walorach rzeczywiście smakowych. Etykiety są pozasłaniane, natomiast publiczność ma okazję spróbować właśnie na takim wafelku i zagłosować na najlepszy miód właśnie tego dnia. Myślę, że to też jest dla tych pszczelarzy, dla tych producentów duże wyróżnienie, ponieważ to właśnie ci goście, którzy są no taką najbardziej krytyczną publicznością głosują na produkty, ale nie tylko same degustacje, bo będzie pokaz wirowania miodu, będą oczywiście ule pokazowe, skrzydlaci przyjaciele, jak co roku będą z nami, będą nasi pszczelarze dyżurujący od lat w naszym muzeum. Będzie można oczywiście obserwować pracę pszczół, dowiemy się w jaki sposób powstają miody, ale też na przykład jak odróżnić miód prawdziwy od sztucznego. Tu też profesor Stojko jest ekspertem w tej dziedzinie. To też ważne, bo na rynku jest mnóstwo różnych produktów pszczelich. Mm-hmm. Jak nie dać się oszukać, jak właśnie korzystać
7: lepiej
8: z tych właściwości.
7: Czy lepiej taki też lany na przykład, czy taki już scukrzony?
8: Tu nie jestem ekspertem, też zależy. Są różne rodzaje miodu, one tam podlegają różnej krystalizacji. Są dyskusje na temat tego, który jest taki najbardziej wartościowy. Mamy też, szczerze mówiąc, stosunkowo niedawno się spotkałam z takim gatunkiem miodu jak miód leśny, gdzie faktycznie jak się powącha, to czuć takie powiedzmy aromaty trochę sosne, jakiejś żywicy, więc tutaj tych rodzajów, czy wrzosowy też taki bardzo charakterystyczny kolor takiego miodu, mocno taki zabrązowiony, więc tak jak powiedziałam, fanką nie jestem, natomiast jest to faktycznie wyjątkowa impreza, mówię fanką, jeżeli chodzi o smak. Natomiast wyjątkowa impreza właśnie pod tym względem, że można się bardzo dużo dowiedzieć, sporo doświadczyć, sporo zaobserwować, ale też warto podkreślić, że jest to impreza bezpieczna, ponieważ no, pszczelarze znają się doskonale na swojej robocie. Mamy odpowiednie ostrzeżenia, czy też ogrodzenia, gdzie te ule są prezentowane, także nikomu na pewno nie stanie się krzywda.
7: Będzie też wystawa pszczelarska.
8: Tak, my tutaj częściowo właśnie podczas imprezy Dzień Miodu będziemy zdradzać kulisy wystawy, która jest w przygotowaniu i jej otwarcie nastąpi we wrześniu. Natomiast już teraz mamy o czym mówić na zewnątrz Spichlerza, który będzie centralnym punktem wystawy. Mamy pewne niespodzianki już dla naszych odwiedzających. Nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale można będzie też się przypatrzeć już, jak ta wystawa powstaje. Oprócz tego zaplanowaliśmy warsztaty. Nasi edukatorzy będą wspólnie wykonywać świece z węzy pszczelej. Można sobie dosyć szybko taki produkt wykonać. Poza tym dla najmłodszych mamy przygotowane w temacie przedstawienie przygody kapryśnej księżniczki, teatrzyk Śląskie Skarbki. To również dla tych najmłodszych naszych gości.
7: Ja przypomnę, że Dzień Miodu w Chorzowskim Skansenie będzie dokładnie 5 lipca. To teraz przejdźmy do tych waszych nowości, czyli te spacery z psim behawiorystą. Tak. Kiedy one ruszają?
8: Jeden ze spacerów już się odbył w czerwcu. To był taki nasz projekt pilotażowy, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest na to zapotrzebowanie ze strony naszych odwiedzających. Ponieważ my zauważyliśmy od wewnątrz, że ta potrzeba absolutnie jest. Od dawna do nas przychodzą goście z czworonogami. Psy są tu mile widziane w naszym muzeum. Wystarczy smycz. Natomiast ponieważ na terenie muzeum mamy zwierzęta gospodarskie, a i również zwierzęta dzikie, takie jak sarny czy zające, ta obecność psów podczas zwiedzania może być dla takich zwierząt dyskomfortem. Może być też dyskomfortem dla samych odwiedzających, spacerujących z psami, ponieważ nie wiedząc, że na terenie na przykład przebywają zające, psy mogą być wiedzione instynktem i na przykład pociągnąć takiego spacerowicza, bądź też po prostu urwać się i uciec. Zdarzało się. I razem z naszą panią Patrycją, którą tu serdecznie pozdrawiam, to jest nasza zootechniczka nieoceniona, doszłyśmy do wniosku, że warto by było spotkać się z behawiorystą, który zaleciłby, w jaki sposób faktycznie spacerować w takiej przestrzeni. Wiemy, że te spacery są dosyć modne, pojawiają się gdzieś w przestrzeniach miejskich, nawet w sklepach czy w galeriach handlowych. Natomiast no, my doszłyśmy do wniosku, że nasze muzeum jest tak specyficzne, nie jest typowym parkiem i tutaj widać pewien luz odwiedzających, że traktują trochę nasze muzeum jak park, stąd też często się zdarza, że psy są spuszczone z tej smyczy, na której powinny być zapięte. I druga sprawa, zwiedzający podchodzą na przykład do zagród z królikami, gdzie te psy czasami ujadają, a króliki są w stanie przedzawałowym.
7: Zastraszone są.
8: Dokładnie. Więc uznałyśmy, że spotkamy się z behawiorystą, żeby przedyskutować właśnie taką formę spaceru, takiego uważnościowego dla tych odwiedzających z psami, żeby właściwie się zachować właśnie przy tych zagrodach, żeby odczytywać też pewne zachowania naszych zwierząt, czy to kóz, czy właśnie królików, które sygnalizują, że należy odejść od tego płotu i po prostu tych zwierząt nie stresować. Tutaj absolutnie nie chcemy zakazać tych odwiedzin, natomiast chcemy, żeby one były przyjazne też dla tych zwierząt, które u nas egzystują. I tak faktycznie taki spacer się udał. Mieliśmy 15 takich psich bohaterów, psich gości. Rzeczywiście tutaj behawiorysta Dawid Baron z dużym doświadczeniem poinstruował, poznał też te zwierzęta, każdemu coś doradził, bo zawsze pytał właśnie z czym jest problem albo jaki pies ma charakter. To jest też kwestia takiej koegzystencji w terenie, również z innymi psami. To nie tylko mówimy tu o zwierzętach gospodarskich w naszym muzeum, ale też o tym, że są inni zwiedzający z psami i jak właśnie się zachować w momencie, kiedy nasz pies na przykład nie lubi samców. A jeżeli chodzi o suczki, to zdecydowanie lepiej się zachowuje. Więc tutaj też parę porad zawsze się właśnie pojawiało, więc każdy pies jest traktowany indywidualnie. Oczywiście na terenie naszego muzeum są miski z wodą w dużej ilości. Jest specjalna mapka, gdzie te miski są naniesione i można psa napoić. I właśnie taki najbliższy w sumie w wśród naszych weekendów postaraliśmy się wygospodarować, bo było dużo pytań właśnie o ten, kiedy będzie kolejny etnospacer. Z psim behawiorystą 19 lipca właśnie się taki spacer odbędzie, także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale myślę, że warto.
7: Warto też poczekać na etnowakacje z warsztatami. Poczekać było, bo one już się rozpoczęły?
8: W zasadzie rozpoczynamy właśnie Dni Miodu. Wtedy też już będą pierwsze warsztaty takie prezentowane, natomiast potem 7 lipca startujemy pełną parą i w zasadzie codziennie, w zasadzie wtorki, czwartki, tak, tutaj widzę z rozpiski, będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty. Gro warsztatów będzie poświęconych tradycjom górali śląskich, tym tradycjom pasterskim, rzemiosłu, ponieważ w tym roku nasze województwo objęło takim właśnie szczególnym patronatem właśnie te tradycje, także my też nawiązujemy swoimi warsztatami do tychże. 12 lipca mamy spacer o obróbce wełny, tutaj razem z Fundacją Folusz, z paniami, które na wełnie się świetnie znają, na jej obróbce, także będzie pokaz przędzenia na kołowrotkach. Można będzie spróbować również własnymi siłami taką wełnę obrabiać. Będzie również taki wykład w tym samym czasie, oczywiście, o rodzajach wełny, o jej wykorzystywaniu, o właściwościach nie tylko, jeżeli chodzi o tworzenie odzieży, czy na przykład biżuterii, ale również do tego, jak wykorzystywano w dawnych czasach i jak teraz można by właśnie wełnę wykorzystać nie tylko do samej odzieży. Także 12 lipca mamy ten etnospacer. Poza tym malowanie toreb, różnego rodzaju rękodzieła, zakładki wyszywane, nauka szydełkowania, bo to też do tego wracamy, mimo różnych podcastów i tak dalej w internecie, jednak takie bezpośrednie spotkanie z osobą, która jest biegła w tym fachu i jeszcze przyniesie różne wzory, to też będzie się działo na terenie naszej ekspozycji.
7: W chałupach, w skansenie pojawili się tak zwani opiekunowie, to też jest nowość, którzy tak. O ekspozycji w danej chałupie opowiadają, czyli można wejść tak jakby do domu, jest gospodarz i on powie: dzień dobry, witam, tutaj tak. Jest, tu zapraszam, tu mam tamto.
8: Dokładnie mniej więcej o to chodzi. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest absolutna nowość, jeżeli chodzi o skalę krajową, natomiast w naszym muzeum faktycznie tego brakowało. Wróciliśmy do tej formy. Wiązało się to oczywiście z finansami. W tej chwili jest trochę lepiej. Mamy więcej pieniędzy od organizatora. Jesteśmy w stanie właśnie takich opiekunów ekspozycji zapewnić na terenie muzeum. Z dwóch powodów jest to korzystne. Raz, że bezpieczeństwo eksponatów. Zdarzało nam się malowanie po chałupach, jakieś tam drobne elementy, akcje dewastacji obiektów, które gdzieś tam odkrywaliśmy w trakcie sprzątania. Natomiast jedna rzecz to ochrona, a druga to przede wszystkim działalność taka edukacyjna, popularyzatorska. W sektorach na terenie muzeum mamy właśnie, jak wspomniałaś, gospodarzy. To są w różnym wieku osoby, które opiekują się daną zagrodą. Na temat tej zagrody są dobrze poinformowane, więc z powodzeniem mogą Państwo zwiedzać nasze muzeum, wchodząc do obiektów i pytając na przykład o pochodzenie, ale też o na przykład eksponaty, które są wewnątrz rozlokowane. To są osoby, które właśnie mają taką pogłębioną wiedzę na temat danego obiektu. Chętnie opowiedzą, ale oprócz tego w wielu zagrodach odbywają się przy okazji pokazy. Można uruchomić wiatrak, można wyjść do młyna, można zobaczyć wystawy sprzętów rolniczych, bo to też się zadziało w tej chwili. Mamy właśnie różnego rodzaju brony, które w zasadzie już niewielu się kojarzą. Jak taki obiekt jest bez użycia, to dyskutowaliśmy w muzeum. Stąd też powstał taki prototyp konia z drewna, do którego są zamontowane te brony, tak żeby pokazać właśnie nie tylko gdzieś tam na podłodze.
7: Do czego to służyło?
8: Tylko zwizualizować, że tak wyglądała ta praca kiedyś i do tego właśnie te narzędzia służyły. Także też przy okazji właśnie warto do środka zaglądać, do wnętrza chałup, bo tam mamy właśnie te swoje skarby.
7: Zapraszamy Was, moi drodzy, do Chorzowskiego Skansenu. Jak sami słyszycie, sporo tego lata tam dziać się będzie. Opowiadała o tym wszystkim dyrektorka Skansenu, Paulina Ciuzgórska. Bardzo Ci dziękuję.
8: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, dzień dobry. W te wakacje do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu wraca lato na luzie. Ze mną jest Klaudia Pluta z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Właśnie dzień dobry, witam
2: dzień
1: cię
2: dobry.
1: Serdecznie. W sumie w lipcu i sierpniu odbędzie się aż 30 imprez. Od czego zaczniemy?
2: Proponuję po kolei, ponieważ jest tych imprez tyle, że zaczniemy od lipca, a skończymy w sierpniu. I może podzielimy to właśnie na poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
1: Poniedziałki literackie.
2: Tak, literackie poniedziałki. Impreza po raz drugi już odbywa się w murach Zagłębiowskiej Mediateki, organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, po prostu z racji miejsca. Mamy piękny ogród, a jeżeli by padało, no to mamy oczywiście naszą piękną aulę. I rzeczywiście literackie poniedziałki, tak w lipcu, jak i w sierpniu, w ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki pojawią się znamienici goście i już 6 lipca kultura barberingu, historia, styl i pasja. O tym opowie nam Adam Schulz, który pisze książki na ten temat, po prostu. Rozmowa będzie na pewno nie tylko na temat historii fryzjerstwa, ale też mody, stylu, muzyki, bo to wszystko jakoś tam się łączy. A okazuje się, że panowie coraz częściej korzystają z usług barberskich i dlatego też coraz lepiej wyglądają. Myślę, że Adam Schulz na pewno wiele fajnych rzeczy przekaże, opowie o wielu ciekawych rzeczach, a jednocześnie no, będzie być może też rodzajem inspiracji. Myślę, że strzyżenie może być sztuką i mam nadzieję, że Adam Schulz o tym wszystkim opowie. A 13 lipca podróż po świecie słowiańskich ziół z Karoliną Lisek, czyli rośliny, moc, rytuały. Napisała książkę Słowiańska magia ziół. I myślę, że na bazie tej książki sprzeda kilka fajnych patentów, co, na co i po co z ziołami można robić. Myślę, że spokojnie będziemy mogli te zioła wykorzystać nie w kuchni, bo o tym najczęściej wiemy, ale również w lecznictwie, w ochronnych rytuałach, w medytacji na przykład również zioła można stosować. 3 sierpnia Dariusz Dziektarz. Rozejrzyj się, fascynujący świat polskiej przyrody. Dlaczego polskiej? No bo bardzo chcielibyśmy, nie wiem, odwiedzić rafę koralową, popływać z rybami, chcielibyśmy pojechać do różnych egzotycznych miejsc na świecie, a okazuje się, że bardzo egzotycznymi miejscami są polskie lasy i właśnie tam nas zabierze, bo tajemnice kryją się tak w domach, jak w ogrodach, jak i w lasach w naszym kraju. No i zabawne, często przerażające oblicza polskiej przyrody na pewno nam nasz gość sprzeda. Poprowadzi to spotkanie Łukasz Wojtusik i kolejne już w sierpniu spotkamy się z Anną Musiałowicz, by dowiedzieć się o procesach czarownic bez tajemnic. Anna Musiałowicz napisała m.in. Pamiętam tylko ogień. Druga książka Wyrzuciła ją rzeka i Płachytka. No dzięki prelekcji na temat procesów czarownic, przypominam, najbliższa nam nawet ma swój pomnik w Czeladzi.
1: W Czeladzi,
2: tak jest.
1: Na rynku bodajże.
2: Tak jest. Myślę, że opowieści będą rzucały po prostu nowe światło na dawne procesy o czary, bo tak naprawdę nawet jeżeli ktoś używał ziół w kuchni, to już mógł mieć łatkę czarownicy. Dokładnie tak. Także myślę, że ta historia pełna faktów i mitów będzie bardzo interesująca. No i tyle poniedziałki i teraz przechodzimy do lifestyle'owych wtorków. Te w zeszłym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo rzeczywiście czasami nie myślimy o sobie w ten sposób, żeby odprężyć się poprzez wiedzę, zdobywanie wiedzy. I tak 7 lipca będą warsztaty ekologiczne dla dzieci, w których między innymi będziemy szukać pięknych, miękkich i pożytecznych rzeczy, będziemy rozpoznawać zapachy, czy na przykład będziemy oglądać przyrodę przez lupę, przez lornetkę. Warsztaty te organizuje Stowarzyszenie Ziemia i My, Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu Przygoda z Klimatem. I tu, w przeciwieństwie do poprzednich imprez, o których mówiłam, obowiązują zapisy. I zapisy na wszystkie imprezy, o których dzisiaj jeszcze powiemy, rozpoczynają się 1 lipca. Także proszę uważać, jak ktoś wybierze sobie jakieś spotkanie bądź warsztat w sierpniu,

0: więcej czasu właśnie w takim trybie takiego napięcia spędzamy. I wydaje mi się, że jest też taki trzeci tryb kojenia. I o tym kojeniu na pewno Marta poopowiada i pozwoli nam też jakby doznać tego, tak? Bo będą to warsztaty również i będziemy praktykować uważność, współczucie. No i będziemy uczyć się, w jaki sposób możemy się ukoić. To już 21 lipca, tutaj zapisów nie ma. A w sierpniu trening powięziowy z Dominiką Nachajowską. Poczuj swoje ciało na nowo. To takie warsztaty ruchowe z Dominiką. Ona jest instruktorką, pasjonatką pracy z ciałem. A trening powięziowy to połączenie takich delikatnych, płynnych ćwiczeń, gdzie mamy rolowanie, ćwiczymy oddech, możemy się rozciągać, poprawiać swoją elastyczność, mobilność, no i w rezultacie harmonię organizmu. Tego wszystkim nam życzę oczywiście. I 11 sierpnia będą znowu warsztaty ekologiczne dla dzieci. Tym razem zwierzęca olimpiada, czy gleba chce pić i rysunek ozdobiony rośliną. I tutaj też obowiązują zapisy. I przechodzimy do takiej rzeczy najfajniejszej, czyli do filmowych śród.
1: Ja przypominam, że jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Jeśli ktoś z Państwa w tej chwili się włączył do naszej rozmowy, to właśnie tam zaglądamy i o wydarzeniach letnich w tym miejscu mówimy.
0: I tak, filmowe środy będą i dla dzieci, i dla dorosłych. Do południa w Auli Głębiowskiej Mediateki o godzinach 11 będą filmy dla dzieci. Mogę wymienić kilka przynajmniej filmów, o jakich to będzie mowa, czyli na przykład Wielka Przygoda pod dachami starej paryskiej katedry, albo zabawna i pełna akcji opowieść o sprycie, przyjaźni i wesołej leśnej kompanii, albo o maleńkiej dziewczynce, która zrodziła się z kwiatu i wyrusza w świat, albo czy pragnienie życia na lądzie odmieni przeznaczenie córki króla oceanu. Oczywiście, jak Państwo wiecie, nie podajemy tytułów filmów, dlatego możecie je obejrzeć całkowicie za darmo. Natomiast dorośli, będziemy ich zapraszać w dwie środy lipca i w dwie środy sierpnia na godzinę 18 do naszego ogrodu. I tutaj będę mogła jak najbardziej już podać tytuły, ponieważ ten projekt otrzymał dofinansowanie, więc nie ma żadnego problemu. Tak dla dzieci filmy, jak i dla dorosłych nie wymagają zapisów. I mamy 8 lipca Father, Mother, Sister, Brother Jima Jarmusza. To film, o którym jeszcze całkiem niedawno było bardzo, bardzo głośna. To taka formuła filmu nowelowego. Jim Jarmusch lubi takie kino. Znany z popularnej antologii Kawa i papierosy. Tym razem krótkie opowieści łączy temat skomplikowanych relacji rodzinnych. 22 lipca Wszystkie odcienie światła, film Payala Kapadi. To jest znowu hipnotyzująca opowieść o trzech kobietach, które próbują odnaleźć szczęście w Mumbaju. Także polecam serdecznie. 5 sierpnia Zła nie ma. Subtelna, ale i niepokojąca opowieść o świecie natury zagrożonym przez ludzką chciwość. To jest taka opowiedziana z bardzo charakterystyczną dla reżysera Hamaguchiego poetycką precyzją. Przypominam, że Hamaguchi został nagrodzony, jest autorem nagrodzonego Oscarem Drive My Car. To może Państwu coś przybliży. No i 19 sierpnia ostatni film w ramach filmowych śród dla dorosłych Dream Scenario Christophera Borli. To jest błyskotliwa, bardzo zabawna satyra na współczesną kulturę popularności, mediów społecznościowych i sławy w internecie. Myślę, że się będzie można dobrze bawić. Tyle z filmem i z środami. Przed nami czwartki.
1: Kreatywne.
0: Tak. I tu możemy zacząć właśnie od wystawy, o której wspomniałaś, ponieważ to będzie już 2 lipca wernisaż o godzinie 18:00 wystawa plakatów filmowych autorstwa uczniów Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej. Przez ponad 2 miesiące w przestrzeni galerii w Zagłębiowskiej Mediatece będzie ta wystawa możliwa do oglądania. Uczniowie partnerującego naszemu projektowi Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej przygotowali plakaty filmowe inspirowane Andrzejem Wajdą i jego twórczością, bo Andrzej Wajda jest patronem roku 2026. Kim jest Andrzej Wajda? Myślę,
1: no
0: że nie muszę
1: przedstawiać, nie musimy.
0: Nie muszę mówić, ale to jest trochę tak, że ten projekt edukacyjno-artystyczny miał też pokazać, bo młodzież może z Andrzejem Wajdą już nie mieć tak do końca po drodze, ale tutaj interpretacja tych dzieł filmowych, dzieł literackich może dać piękny obraz i do oglądania tych obrazów serdecznie zapraszam. Wystawa będzie bardzo długo, jeżeli Państwo wyjeżdżacie, tak, jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, to spokojnie zdążycie ją jeszcze obejrzeć. No i zaczynamy się bawić w kreatywność. 16 lipca warsztaty tworzenia tradycyjnych diamentowych pająków.

0: poprowadzi je Karolina Lisek, tak, będzie można...
1: Kobiety lubią diamenty.
0: Tak jest. Przede wszystkim warsztaty będą polegać na tym, że poznamy historię, symbolikę tradycyjnych diamentowych pająków, dawniej ludowych ozdób, wykonywanych z papieru, słomy, z naturalnych materiałów. Przez lata chroniły one wiejskie domy. Wszystkie materiały związane z warsztatami zapewniają organizatorzy. Przypominam, to są warsztaty bardziej dla osób już sprawnych manualnie, czyli powyżej 15-16 roku życia, ale szczegóły jak zwykle dokładne na naszej stronie internetowej. No i mamy 23 lipca warsztaty modelarskie, poprowadzi je Bartosz Dynak. Precyzja i wyobraźnia. No jak warsztaty modelarskie, to wiadomo, o co chodzi. To jest dla osób powyżej 16 roku życia i w przypadku i pająków, i warsztatów modelarskich, i jeszcze kreatywnych warsztatów rodzinnych, o których za chwilę. Zapisy zaczynają się 1 lipca, o tym bardzo proszę pamiętać. Rodzinne gry i zabawy, kreatywne warsztaty z Janną Biesiadą już 30 lipca. Są adresowane i do dzieci w wieku od 3 lat, i do ich rodziców, i do dziadków. W trakcie warsztatów wszyscy dowiedzą się, jak z materiałów, między innymi takich, które możemy wyrzucić po prostu, czyli recyklingowych, wykonać gry, wykonać zabawy, zarówno dla młodszych, dla starszych dzieci, a pani prowadząca pokaże sposoby, w jak prosty sposób można odciągnąć dzieciaki od elektroniki i po prostu dobrze się z nimi bawić. No i mamy coś, co kobiety lubią najbardziej. 13 sierpnia szklane biżuteryjne cuda, warsztaty rękodzieła z Martą Jędras. Tutaj uczestnicy zapoznają się i z dziejami, i praktyką tworzenia biżuterii rękodzielniczej z metalu i szkła. Także takie bardzo ładne, no niepowtarzalne na pewno elementy. Tradycyjnie, tak jak mówię, organizator zapewnia niezbędne materiały do warsztatów. I 27 sierpnia mamy, ale projekt, warsztaty projektowania graficznego. I to jest bardzo ciekawe. Beata Będkowska i Robert Kańtoch, to są pedagodzy z Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. To będą warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą odkryć świat kreatywnego projektowania, no i spróbować swoich sił. Także młodsi będą tworzyć swoje ex-librysy, czyli takie ozdobne znaki graficzne inspirowane książkami, a starsza grupa zajmie się projektowaniem plakatów, ucząc się, jak za pomocą obrazu, koloru można przyciągnąć uwagę odbiorcy. I tutaj też przypominam o zapisach, bo to bardzo ważne. No i zaczynamy teraz już o muzyce porozmawiamy.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja tutaj jestem i słucham wszystko, wszystkiego bardzo uważnie, tak jak Państwo, mam nadzieję, bo Klaudia z dużą ilością informacji dzisiaj do nas przyszła. Muzyczne piątki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu to?
0: To 3 koncerty, każdy inny, także każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Zaczynamy od Uciekaj moje serce. To starszym słuchaczom na pewno nie muszę przypominać, a to będzie koncert piosenek Sewerna Krajewskiego. Wykona je Maciej Tacher, to wokalista, kompozytor i też autor tekstów. Znany jest z takiego bardzo subtelnego stylu, z wielkiej wrażliwości muzycznej, artystycznej, a łączy elementy folk, rocka, piosenki poetyckiej. Także myślę, że ten koncert na pewno będzie
1: będzie wstyd.
0: Dokładnie, będzie miał branie, że tak powiem. A już 31 lipca Joanna Doli do lata, która przedstawi nam perełki polskiej piosenki. Bardzo utalentowana wokalistka, charyzmatyczna, laureatka licznych festiwali, muzycznych programów. Będzie miała też te wszystkie przeboje, które zaprezentuje w swoich aranżacjach. Mają się pojawić też autorskie kompozycje artystki. No i 21 sierpnia na zakończenie muzycznych piątków wieczór w stylu country, ale nie do końca country, bo to jest i blues, i rock. A na scenie Jeff Schiffman, bardzo fajny wokalista, który przybył dawno, dawno temu z Nowego Jorku i postanowił zostać w Zagłębiu Dąbrowskim, bo tutaj uważa, żyje mu się najlepiej. No i to jest taki wokalista o bardzo charakterystycznym, ciepłym głosie, jest bardzo przystojny, to tak dodam dla tych, którzy nie byliby przekonani do country, to naprawdę warto. Myślę, że największe przeboje country i też utwory takie inspirowane amerykańskim południem zagoszczą w trakcie tego koncertu. No a muzyka pod gołym niebem, chłopak z gitarą, czego chcieć więcej. Nic więcej nie potrzeba. Muszę jeszcze tylko jedno zdanie dodać na koniec, że oczywiście Lato na luzie wakacyjne pikniki kulturalne to nie tylko Zagłębiowska Mediateka. Wiadomo, że wykorzystujemy przestrzeń, ale i filie, bo na wielu filiach, czy w wielu filiach organizowane są zajęcia świetlicowe dla dzieci w różne dni, w różnych godzinach, także naprawdę można skorzystać.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Klaudia Pluta, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
0: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam Was serdecznie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni!
0: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.
13: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: życzyło.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.
2: Dzień dobry się z Państwem w niedzielę 5 lipca. Mamy pierwszy weekend wakacji, słuchacie Pełni Kultury. Skoro start wakacji, to wypadałoby ogłosić sezon ogórkowy, ale w tym roku to raczej nie przejdzie. Sam lipiec będzie obfitował w kulturalne wykwity, bardziej lub mniej górnolotne, o czym nie omieszkam opowiedzieć. Mieszko Drescher, witam i zapraszam do 14.
1: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: I jak tam na openerze? Byli, widzieli, słyszeli? The Cure pierwszy raz zagrało na tym festiwalu. To był jednocześnie ich powrót do Polski po mniej więcej 4 latach. Zjawił się i Nick Cave razem z Bad Seeds. Antyradio oczywiście było na miejscu. Cośmy tam robili, możecie zobaczyć na naszych Instagramach, TikTokach i innych Facebookach.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycja albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Open Air się skończył, więc można jechać na New Model Army. Muzycy tego zespołu przyjechali na dłużej do Polski, ale raczej nie na wakacje. W poniedziałek grają w Białymstoku, dzień później w warszawskiej Progresji, a w środę we Wrocławiu. A niespełna tydzień później kolejna światowa gwiazda w koncertowym rozkładzie jazdy. We wtorek 14 lipca z Kankanansi na letniej scenie Progresji.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zostańmy jeszcze przy koncertowym rozkładzie jazdy. Skończyliśmy na 14 lipca i Skankanansi w Warszawie. Przeskakujemy z wtorku na sobotę i już jesteśmy na PGE Narodowym, na System of a Down. Muzycy zagrają także w niedzielę. Jako support wystąpią Queens of the Stone Age, czyli Acid Bath. Jeśli słuchacie Antyradia uważnie, to możecie już mieć bilety na te koncerty.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: still won't hear.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Po reklamie.
9: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Koncertową rozpiskę lipca zamykamy chyba najważniejszym rockowym festiwalem końcówki miesiąca. Poland Rock Festival, tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem WW wystąpi w środę 29 lipca na małej scenie. W czwartek gwiazdą wieczoru Godsmack. Po tym koncercie prawdopodobnie zdążycie jeszcze na łzy na małej scenie. Piątek zamyka POD, a niedzielę Happy Set. Antyradio oczywiście będzie na miejscu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Było o koncertach i festiwalach, ale nie samą muzyką człowiek żyje. Na małym ekranie sporo się dzieje już teraz i będzie się działo też później. Z rzeczy, które można zobaczyć tu i teraz, to na Apple TV trafił trzeci sezon Silosu. Jeśli nie oglądaliście poprzednich dwóch odsłon lub nie czytaliście literackiego pierwowzoru, to historia kręci się wokół 10 tysięcy ludzi, którzy mieli szczęście w nieszczęściu przetrwać koniec świata. Od setek lat żyją w podziemnym silosie i mało kto już pamięta, co tak naprawdę ich tam zamknęło. Trzeci sezon, który właśnie zadebiutował, ma to przynajmniej częściowo wyjaśnić.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: /.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
10: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
9: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.

0: Kultury w Antyradiu.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę na Apple TV, gdzie dokładnie w połowie miesiąca zadebiutuje Lucky. Lucky tylko z nazwy. To będzie serial o dziewczynie, która znalazła jeden prosty trik na bogactwo, który jednak okazuje się wielką wtopą. Wielomilionowy skok ściągają na celownik FBI i mafii. W roli głównej występuje Anya Taylor-Joy. To zupełnie nowa produkcja. Z kontynuacji w emisji jest już drugi sezon serialu Sugar. Tu też gwiazdor w roli głównej Colin Farrell. Aktor gra prywatnego detektywa, kosmicznie skutecznego w swoim fachu, z zamiłowaniem do dawnego kina. Wszystko w klimacie noir, choć akcja rozgrywa się w słonecznym Los Angeles.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zastanawialiście się kiedyś, co jest nie tak ze współczesnym kinem? Nie? To nic, i tak spieszę z odpowiedzią. Spokojnie, nie będę was zamęczał prywatnymi wynurzeniami. Ostatnio gotową diagnozę zaserwował Christopher Nolan. Otóż, zdaniem zdobywcy Oscara, sukces wymaga odwagi, co z jego zdaniem widać w historii kina. Największym błędem w ocenie Nolana jest dziś unikanie ryzyka. Zachowawcze podejście do mainstreamowych filmów się nie sprawdza, widzowie szukają czegoś nowego, konstatuje reżyser. Ciekawe, co na to Francis Ford Coppola po tym, jak utopił fortunę w Megalopolis.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: taniej masz. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
19: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
18: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
19: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
20: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.
23: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Wieści o takim samym tytule, która dla Amerykanów jest kultowa jak dla nas w pustyni i w puszczy, a jednocześnie przypomina Anię z Zielonego Wzgórza, tudzież tak zajmujące klasyki jak Nad Niemnem czy Chłopi. Oryginał to powieść raczej dla młodszego odbiorcy autorstwa Laury Wyder, inspirowany dzieciństwem autorki, która dorastała wśród amerykańskich kolonistów i wędrowała przez amerykański środkowy zachód. Serial emitowany na przełomie lat 70. i 80. stał się globalnym hitem. 9 lipca Netflix spróbuje powtórzyć ten sukces.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Opętani ludzie z wykrzywionymi twarzami, hektolitry sztucznej krwi i walka z demonami przy użyciu przysłowiowej łyżki do butów. Mniej więcej tak zapowiada się nadchodzące martwe zło z pod tytułem Ogień. Tym razem fabuła będzie się kręcić wokół kobiety, której zmarł mąż. Jedzie do domu jego rodziny i tam trafia na tytułowe martwe zło. Przeważnie w produkcjach tej serii to ludzie opętani przez demony, które zostają uwolnione po odczytaniu zaklęcia z Księgi Umarłych. Film trafi do kin w najbliższy piątek. Jakby wam było mało po seansie, to od 1981 roku ukazało się jeszcze 5 innych produkcji z tej serii.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wycieczka na Karaiby już w czwartek. Assassin's Creed Black Flag wraca w odświeżonej wersji, a w zasadzie po gruntownym remoncie. Gra z 2013 roku jest jedną z najbardziej udanych i lubianych z całego cyklu, a tych ukazało się już 14 od 2007 roku. Chodzi o same główne produkcje. Z zapowiedzi twórców wynika, że można się spodziewać tego, co sprawdziło się przed laty, ale w uwspółcześnionej wersji, czyli żeglugi i bitew morskich na Karaibach w złotej erze piractwa, oczywiście w szczytnym celu tajemniczego bractwa tytułowych asasynów. Według nieoficjalnych danych zainteresowanie jest spore, bo tytuł trafił na listy życzeń ponad miliona osób. Niewykluczone, że Ubisoft, który wydaje grę, próbuje ratować wizerunek i finanse, biorąc się za remake uwielbianej gry. Firma w ostatnich latach rozmijała się z oczekiwaniami odbiorców, co odbiło się na jej finansach i giełdowych notowaniach.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Twoja matka na wielkim ekranie 25 września. Spokojnie, to tylko tytuł nowego filmu z Mahershalą Alim w roli głównej. Dokładniej, pełny tytuł to Your Mother, powtórzone trzykrotnie. Być może scenariusz na jakimś etapie wyjaśni sens takiego zabiegu. Fabuła ma się kręcić wokół bandziora, który wierzy w Boga, ale po swojemu, bo nagminnie łamie piąte przykazanie, pracując jako płatny zabójca. Prywatnie zmaga się jeszcze z problemami rodzinnymi. Premiera, jak wspomniałem, pod koniec września, a teraz świętej pamięci Ozzy i jego szalony pociąg.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jednak nie będzie strefy gangsterów bez Toma Hardego. Aktor ponoć wrócił do łask po tym, jak pokłócił się ze wszystkimi świętymi odpowiedzialnymi za ten serial. Zresztą ciężko sobie wyobrazić kontynuację bez niego. Postać grana przez Hardego, Harry, była w samym centrum wydarzeń pokazanych w serialu. Pierwszy sezon był bardzo dobrze oceniony, kręcił się wokół wojny dwóch mafijnych rodzin z Londynu. Harry, pracując dla jednej z nich, lawirował między wszystkimi graczami lokalnego świata przestępczego, głównie gasząc pożar za pożarem, aż nie było już czego gasić. W drodze jest drugi sezon, a cała historia jest zaplanowana na 3 sezony.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Mniej więcej 20 minut po 13. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu zakulisowych afer zagranicznych produkcji. Otóż kolejna została zażegnana, o ile w ogóle była prawdziwa. Chodzi o gwiazdorów Stranger Things, Millie Bobby Brown i Davida Harbora. Harbor miał rzekomo nękać aktorkę wcielającą się w jedenastkę, a ta rzekomo złożyć skargę w tej sprawie. Teraz okazuje się, że duet ponownie wejdzie w rolę ojca i córki, czyli albo się pogodzili, albo problemu nie było, albo ktoś lub coś namówiło ich do współpracy. Tym razem zobaczymy ich w filmie A Spy in the Blood. To będzie thriller szpiegowski. W ślady ojca koniecznie chce iść córka, ten pracuje w FBI, ale niespecjalnie jest z tego zadowolony. Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje ten film.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, zwrot mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrot mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Mieszko Drescher.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: A jednak ma być. Jakakolwiek dystrybucja filmu Citizen Vigilante. W Niemczech na przykład produkcja nie otrzymała klasyfikacji wiekowej, co uniemożliwia pokazanie jej w kinach czy na platformach streamingowych. W internecie można spotkać krzykliwe nagłówki o cenzurze, bo fabuła kręci się wokół samozwańczego mściciela i stróża prawa, który wobec bierności i nieudolności państwa sam bierze się za wymierzanie sprawiedliwości. A na jego celownik trafiają głównie migranci, ciemnoskórzy czy muzułmanie. Na zachodzie Europy migranci są narastającym problemem i pojawiają się oskarżenia, że pokazywanie takich rozwiązań to gloryfikacja samosądów. W obronie uciśnionych i przeciwko cenzurze stanął sam Elon Musk, który udostępnił film na X-ie, po czym ten nabrał rzeczywistego rozgłosu. Po tym prawa do dystrybucji kupiła firma Quiver, ale nie jest jasne, co zamierza.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nieubłaganie zbliża się godzina 14. To oznacza, że czas się pożegnać. Mieszko Drescher, dziękuję za wspólnie spędzony późny poranek i wczesne popołudnie. Za moment stery przejmie Bartek Synowiec, który zaserwuje wam klasyczną listę przebojów Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert tani masz. O tak, tani masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: Klasik 40.

0: www.radio.pl. Ja się nazywam Bartek Synowiec. Zapraszam do 18 na 4 godziny rokowych wspomnień z różnych dekad. Teraz na przykład wylądujemy matematycznie w latach 70., choć część ludzi rok 1980 i tak zaliczy do lat 80.
1: Klasik 38.

0: Wspaniałe nagranie stworzone ku pamięci Andy'ego Wooda z Mother Love Bone. To oczywiście formacja Temple of the Dog, stworzona gdzieś na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych w stanie Washington. A teraz przeniesiemy się na południe Stanów, ale w polskim stylu.
1: Classic 36.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram, a pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
25: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
24: Nawet tutaj musisz.
25: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
24: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
25: Oddał? Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
0: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-ccc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Thunderstruck w samą porę melduje się na naszej liście, kiedy w ostatnich dniach burze przetaczają się przez nasz kraj. W zeszłym tygodniu AC/DC byli w propozycjach, teraz już na miejscu 34 w naszej ryczącej 40. A skoro wspomniałem już o propozycjach, to przyszła pora na pierwszą z nich. Dzięki niej ponownie spotkamy się z Chrisem Cornellem, który gościł już kilkanaście minut temu w nagraniu Temple of the Dog. Tym razem pojawi się ze swoim najbardziej znanym zespołem, czyli Soundgarden.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
5: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
4: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
9: Klasik 30.

0: Inkubus i Anamoli to jedno ze świeższych nagrań na naszej liście. Pochodzi z roku 2006 z albumu Light Grenades. Bardzo fajna płyta, jak zresztą większość dyskografii Inkubusa. Bartek Synowie, skłaniam się ponownie. Jest niedziela, 5 lipca, a to jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Klasik 28.

0: przy takich temperaturach dobrze znaleźć się gdzieś pod palmami, a Beverly Hills to miejsce, które z nich słynie. To oczywiście formacja Weezer na miejscu 26, natomiast mamy grupę Kiss z nagraniem z płyty, przy okazji której panowie po raz pierwszy pokazali się publicznie bez black metalowych makijaży.
1: Classic 26.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Saxon i Broken Heroes na miejscu 24 to za nami, a przed nami druga propozycja na dziś do klasycznej listy przebojów. To właściwie nie klasyk, a super klasyk z repertuaru Led Zeppelin. Kawałek, który otwiera ich drugi album, jest jednym z tych, które z Zeppelinami kojarzą się najbardziej. Podkręćcie głośność.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: I Love Rock and Roll. Kto z Was słucha właśnie klasycznej listy przebojów w Antyradiu, zapewne czuje to samo, o czym śpiewała przed chwilą Joan Jett. I zapewne to samo, co czuję mówiące do Was te słowa. Bartek Synowiec, kłaniam się. To trzecia godzina z klasyczną listą przebojów na antenie Antyradia, a zatem półmetek już za nami. Dzisiaj niedziela, 5 lipca, a na komputerze pokładowym DeLoreana naszego antyradiowego ustawiamy teraz datę 19 kwietnia 1971, czyli datę premiery piosenki, która przed nami.
1: Klasik 18.

0: Man in the Box i Alice in Chains, kawałek, który ma ciekawą genezę powstania, bo bezpośrednią inspiracją do powstania tekstu do tego numeru była kolacja, na którą Layne Staley wybrał się z przedstawicielami wytwórni płytowej. Przy stole siedzieli wegetarianie, którzy zaczęli opowiadać o tym, jak powstaje cielęcina, o młodych cielętach trzymanych w małych, ciemnych boksach. No i Layne był tak głęboko tym poruszony, że napisał tekst o cenzurze, ślepym podążaniu za mediami oraz o tym, jak ludzie dają się zamykać w takich mentalnych klatkach. I tak mocny w wydźwięku kawałek stał się jednym z największych przebojów lat 90. i całego ruchu grunge. Lecimy dalej z listą. Czas na miejsce 16.
1: Classic 16.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż? To w euro!
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Buongiorno!
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Foo Fighters ze swojej debiutanckiej płyty nagranej praktycznie w całości samodzielnie przez Dave'a Grohla, kawałek, który często pojawia się w setlistach koncertowych Foo Fighters, no i znalazł się też na setliście ostatniego koncertu Foo Fighters w Warszawie, tyle że w wersji akustycznej, która notabene wyszła świetnie. Skaczemy teraz na miejsce 12, a tam numer, który był niezwykle ważny w procesie kształtowania się punk rocka.
1: Classic 12.

0: autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.
0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Klasik 10.

0: Green Day nadawało do nas prosto ze szpitala psychiatrycznego. Jeśli pamiętacie kawałek do kawałka Basket Case, to doskonale wiecie, o czym mówię. Bartek Synowiec, witam ponownie już w ostatniej dziesiątce, ale za to czołowej dziesiątce naszej klasycznej listy przebojów nadawanej dnia 5 lipca w niedzielę. Przed nami już tylko atak szczytowy, bo jesteśmy już blisko miejsca pierwszego. Na 8 dzisiaj formacja Boston ze swoim największym hitem.
1: Classic 8.

Halls i dzisiaj melduje się tuż nad grupą Boston i plasuje się na miejscu 7 z kawałkiem No More Tears. A przed nami chwilowa przerwa w odliczaniu, którą poświęcimy na ostatnią dziś propozycję do listy. Wakacje się zaczęły, więc ta piosenka nie tak mocno będzie kojarzyć się z korkami w mieście. Ich jest trochę mniej ostatnio. A zresztą to piosenka nie tyle o korkach, ile o toksycznej relacji. Crosstown Traffic i Jimmy z genialnego albumu Electric Ladyland polecają się

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
14: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

Radiohead w NT Radio, dzisiaj Creep na miejscu drugim w naszym pierwszym lipcowym notowaniu klasycznej listy przebojów, co oznacza, że powoli kończymy. Po 18 w Antyradiu magazyn sportowy Piotra Franka Marciniaka, więc pewnie będzie sporo o mundialu, ale nie tylko, bo jak wiecie, Piotr interesuje się niemal każdą możliwą dyscypliną. Na koniec miejsce pierwsze, podobnie jak w przypadku Radiohead, też z Wielkiej Brytanii, ale w nieco innym klimacie. Bartek Synowiec, do usłyszenia. Na miejscu pierwszym grupa Blur.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
20: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
19: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
21: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
22: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Po reklamie.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Motorhead. Γκυβιάζεται ρόκα Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
15: Bo w Media Expert.
16: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
17: Wygrałem.
16: Słucham?
17: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
18: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
16: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
19: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
20: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Loti i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest minuta po godzinie 19. Czuję się jak na spalonym przez pierwszą połowę niedzielnego sportowca. Walczyliśmy tu z kolegą technikiem Jarkiem nad tym, żeby opanować sytuację, no ale udało się i wracam do gry. Ale wystrój studia, który obecnie wygląda tak jak gwiezdny sokół, tyle tych monitorów, tego wszystkiego, kabli, że dajcie spokój. Czuję się, jakbym przebiegł maraton w klapkach. Ale dobiegłem do mety, to znaczy jeszcze nie wiem, czy dobiegłem, zobaczymy przed godziną 20. W każdym razie kilka newsów sportowych jeszcze się zmieści, to wszystko przed nami do godziny 20. Najważniejsze, że ten sport mam już za sobą i nie będę musiał robić dziś żadnych ćwiczeń, żeby być w formie. Proszę Państwa, zapowiada się uroczy wieczór, a dlaczego? Oczywiście rządzi cały czas mundial, ale inni także grają. Kto z kim, gdzie i kiedy? Postaram się powiedzieć w tych kilku wejściach do godziny 20. Tak więc jak zawsze życzę Państwu doskonałego odbioru Antyradia. No i posłuchajmy sobie dobrej muzyki.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, reprezentacja Polski kobiet do lat 19 zakończyła niestety udział w Mistrzostwach Europy 2026. Na fazie grupowej Polki zajęły trzecie miejsce w grupie A, zdobyły 4 punkty. W ostatnim meczyku nasze dziewczęta pokonały drużynę Bośni i Hercegowiny 5-1, ale niestety w innym równoległym meczu Niemki pokonały Szwedki i w ten oto sposób naszym dziewczętom nie udało się awansować do półfinałów. I te półfinały odbędą się już we wtorek w Zenicy, 7 lipca o godzinie 16. Hiszpanki zmierzą się ze Szwedkami, natomiast Niemki zagrają z Austrią. Mecz o godzinie 20 odbędzie się w Sarajewie. Warto jednak wspomnieć, że Polki przygotowywały się w ten sposób do Mistrzostw Świata U20. Turniej odbędzie się w Polsce w dniach 5-27 września. Między innymi w Łodzi, w Katowicach, Bielsko-Biała, także Sosnowiec. To areny, gdzie będą rozgrywane te spotkania. Polki jako gospodynie mają zapewniony udział i zagrają w grupie A. A tu na pewno lekko

Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Przypominam, Polska, dniach 5-27 września, Łódź, Katowice, Bielsko-Biała oraz Sosnowiec. A to jak zawsze zapowiada kapitalne emocje. Wirefall.

0: Project Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Reklama.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek! Bark, bark.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 25 minut godzina 20. Proszę Państwa, w Portugalii zakończyły się Mistrzostwa Europy do lat 22 z udziałem reprezentacji Polski, która wczoraj w wielkim finale przegrała z Czechami 1-3. Trener Piotr Graban jednak myślę, że może liczyć ten turniej, zaliczyć do udanych. Polacy wygrali z Portugalią 3-2, potem przegrali z Ukrainą 2-3, ale w decydującym spotkaniu pokonali Izrael 3-0. W półfinale ograli broniącą tytułu Francję 3-0, no i w finale przegrali o złoto z Czechami 1-3. Do drużyny marzeń całego turnieju wybrano dwóch Polaków, m.in. Błażej Bień, najlepszy rozgrywający turniej, oraz Wojciech Gajek, najlepszy atakujący, a tytuł MVP zdobył Czech Václav Seidl. Natomiast już w Hadze od 6 do 12 lipca rozpoczną się także Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 22. W grupie drugiej zaprezentuje się polska reprezentacja. Polki zmierzą się z Włoszkami, które bronią tytułu, a także z Serbią i Portugalią. Pierwszy mecz we wtorek 7 lipca Polska-Włochy, 8 Polska-Serbia i Polska-Portugalia w czwartek. No i oczywiście do strefy medalowej awansują tylko i wyłącznie ci, którzy zajmą pierwsze dwa miejsca w swojej grupie. Mecze półfinałowe 11 lipca w sobotę, a w niedzielę mecz o miejsce trzecie, a także wielki finał. Ale nie można też zapomnieć, że w Lidze Narodów Kobiet seniorska reprezentacja Polski zaprezentuje się w japońskiej Osace. Od 8 do 12 lipca potrwa ten kolejny turniej kwalifikacyjny. 8 lipca w środę o 5 rano Polki zagrają z Turcją, następnie 9 lipca w czwartek o godzinie 6 nad ranem Polska kontra Stany Zjednoczone, 10 lipca w piątek 12:20 Polska-Brazylia i w niedzielę 12 lipca o 12:20 zakończymy ten turniej spotkaniem z reprezentacją Japonii. A więc ten nadciągający tydzień będzie stać pod znakiem siatkówki w żeńskim wydaniu. Najpierw młode Polki, a potem seniorska drużyna.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i proszę Państwa, dojechaliśmy do finału programu Niedzielny sportowiec. Dziś wyjątkowo skomplikowanego, jak gra reprezentacji Polski w piłce nożnej. A propos piłki nożnej, to jeszcze dziś przecież nie lada atrakcji o 22:00, 1/8 finału Brazylia kontra Norwegia. Bardzo pasjonująco zapowiada się to spotkanie, ale nie gorzej będzie, myślę, w drugim meczyku o 2:00 nad ranem Meksyk zmierzy się z Anglikami, a jutro o normalnej porze, o 21:00, myślę, że też znakomity meczyk Portugalia kontra Hiszpania. Ja oczywiście życzę Państwu przez cały tydzień pięknej pogody, żeby już nie było takiej paróweczki, tylko normalnie, chociaż teraz jak się schłodziło, to człowiek nie wie, jak się zachować, no ale w końcu mamy lato, dopiero się rozpoczęło i myślę, że jeszcze nie raz sypnie żarem. Dobrego i spokojnego tygodnia. Widzę, że Hubert Hurkacz walczy z Niemcem Strufem. 2 sety wygrał Polak, jest w trzecim 4-3 i jest na dobrej drodze, żeby awansować do kolejnej rundy Wimbledonu. Kłaniam się, bardzo miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
3: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Tila.
12: Prawdziwa moja miłość nazywa się Ice. Nazywa się Ice.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z Teraz Rokiem zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży lipcowy numer naszego miesięcznika, a piszemy w nim m.in. o The Rolling Stones, Garbage Republice, King Crimson czy The Who. Polecam też naszą wkładkę o Suede, a także obszerne wywiady z muzykami Deep Purple o nowej płycie zespołu Splat, która ukazała się kilka dni temu. To cięższy album niż kilka poprzednich, powiedział nam Roger Glover. To wkład Simona McBride'a. W zespole takim jak nasz, głównie gitarzysta przesądza o tym, jak zabrzmi muzyka. Pewne jest też, że obniżył nam średnią wieku. To muzyk po 40, wirtuoz gitary, który aż kipi od pomysłów i zaraża swoim entuzjazmem. Deep Purple, Arrogant Boy.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: Nowa płyta grupy Deep Purple, Splat, powstała w Nashville. Jest tam wspaniałe studio, w którym uwielbiamy pracować, opowiada w Teraz Roku Roger Glover. Equals One nie mogliśmy tam nagrać, bo studio zostało sprzedane deweloperom, którzy chcieli wybudować na jego miejscu wieżowiec.

0: Na szczęście coś im nie wyszło i wystawili je znowu na sprzedaż, a Bob Ezrin, nasz producent, namówił Keitha Urbana, by je kupił. Byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy tam wrócić. Deep Purple, Diablo.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Nie planujemy przejścia na emeryturę, mówi w Teraz roku Roger Glover, basista grupy Deep Purple. Niektórzy chcieliby, żebyśmy zgadali się z Richiem Blackmorem i zagrali z nim pożegnalny koncert. Nie zamierzamy tego robić, jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w czasach Richiego. Nadejdzie oczywiście moment, kiedy nie wyjdziemy już na scenę, ale nie będzie ostatniego koncertu Deep Purple do momentu, kiedy okaże się, że ten, który właśnie zagraliśmy, był ostatni. Deep Purple, Guilt Tripping.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Zapytałem pianisty Dona Airea, czy tworząc dla grupy Deep Purple, wraca w poszukiwaniu natchnienia do jej dawnych albumów. Często ich słucham, bo to cudowne albumy, powiedział mi i dodał: pierwszym, który kupiłem, był Deep Purple in Rock. Firma Virgin zaczęła wtedy wysyłkową sprzedaż płyt i ponieważ kosztowały taniej niż w sklepach, zamówiłem od razu trzy: Deep Purple in Rock, Tarkus, tria Emerson, Lake & Palmer i Tapestry, Carole King. Dostałem je w jednej paczce. Co to była za uczta, cały dzień przy muzyce z tych trzech albumów. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze. A przed nami Deep Purple. Cofamy się w czasie z albumu Deep Purple in Rock, utwór Speed King.
1: Teraz rock w Anteradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Reklama.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wygrywaj przez całe lata.

0: Wody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Dave McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And I'm Susan Holmes McKagan.
2: Cześć, Ludaw McKagan.
3: A ja jestem Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth.
2: Nadajemy do was z Berlina, w Niemczech.
1: Guten Tag.
3: Guten Tag wszystkim.
2: Guten Tag.
1: Bunch of new music on this week's show.
2: W tym tygodniu mamy w programie sporo nowej muzyki. To prawie motyw przewodni. Znajdzie się też kilka porządnych klasyków.
3: Powiedziałabym, że pierwszych sześć piosenek to zupełne nowości.
2: Tak, nowa płyta Jacka White'a jest znakomita. Właściwie od początku do końca. Pomyśleliśmy więc, że zaczniemy set od jednego z jego utworów. Co mamy, kochanie?
3: Nasz pierwszy utwór pochodzi z siódmego albumu Jacka White'a, nagranego w jego studiu Fort Main w Nashville. Oto jego nowy singiel Dollar Bill.
4: New lead single with Dollar Bill.

0: Three Chords and the Truth в Амтерадио.
1: And that was Starless off the new Perfect Circle.
2: То було Starless з нової плити Perfect Circle.
1: Perfect Circle does a record.
2: Завжди файно, коли видає новий альбом.
1: Of course.
3: На перкусії грає Josh Fries, який вертається тут як довголетній співпрацівник зespołu.
1: He played the drums on this record.
2: Так.
4: Yeah.
2: Заграв на плиті. Є спочатку перкусістом Perfect Circle.
4: Josh Fries in the house.
1: It's in the house.
4: Secret weapon.
3: Josh Fries wymiata to tajna broń, choć już właściwie wcale nie taka tajna.
2: Nie, zdecydowanie nie. Fajnie od czasu do czasu puścić w programie trochę prog rocka.
1: This next band, Barbarians of California.
2: Bardzo to lubię. Następny zespół to Barbarians of California. Otwierali koncert Gunsów, kiedy graliśmy w Fort Lauderdale przy okazji eventu Formuły 1. Są naprawdę świetni.
3: To świetny, czadowy zespół i nasi przyjaciele. Poszliśmy z nimi na kolację, spędziliśmy razem trochę czasu, łamaliśmy się chlebem, chociaż w trasie właściwie nie jemy go za dużo. Mało chleba, mało węglowodanów.
2: W trasie raczej nie. Tak naprawdę łamanie się chlebem było bardziej metaforą.
1: Barbarians of California will be opening a few more shows.
2: Było za to sporo mięsożerców i trochę mięsa, więc może raczej łamaliśmy się mięsem. Barbarians of California będą supportować kilka kolejnych koncertów Gunsów podczas nadchodzącej trasy po Stanach, więc opowiemy, kiedy koncerty będą już bliżej.
3: Mam daty.
2: Masz? Okej, dawaj.
3: Tak, Barbarians of California zagrają 19 sierpnia w Kansas City w stanie Missouri, a także 12 września w Ridgedale w stanie Missouri.
2: Koniecznie przyjdźcie wcześniej, żeby ich zobaczyć. Są naprawdę świetni na żywo. Ten utwór nosi tytuł The Granny Core Class.

0: Three Chords and the Truth в Амтерадио.
1: And that was Tonight by Social Distortion.
2: А то було Tonight зеспоу Social Distortion з їх świetnej nowej płyty.
3: That's exciting.
2: Dziś puszczamy dużo nowych piosenek. I to bardzo dobra wiadomość. Rock and roll ma się świetnie. W sekcji z nową muzyką znalazłem po prostu zawstydzająco dużo świetnych rzeczy.
1: Embarrassingly good amount of just great new songs. Social Distortion have not.
2: Social Distortion nigdy nas nie zawiedli.
1: Man, I don't know.
3: I mean, this, yeah, we've had brand new Jack White.
4: Mieliśmy zupełnie nowego Jacka White'a, zupełnie nowe Perfect Circle, zupełnie nowych Barbarians of California i zupełnie nowe Social D. A za chwilę mamy też coś zupełnie nowego od Stonesów.
2: Yeah. Naprawdę uwielbiam ten utwór. Pochodzi z ich nowej płyty. To In the Stars.
1: This is In the Stars.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Hey, welcome back.
2: Hej, witajcie z powrotem. To Susan Holmes-McKagan. Słuchacie Three Chords and the Truth. Przed chwilą usłyszeliście Korna z utworem Reward the Scars. To ich pierwszy nowy materiał od 4 lat i jest naprawdę cholernie dobry. Bardzo nas to cieszy.
1: Pretty damn good. We're really, really happy and excited about that. And also that's the first recording.
2: To także pierwsze nagranie bez ich oryginalnego basisty Fieldiego. Oczywiście Fieldy jest niesamowity, ale nowy basista Isra Diaz też dał czadu. Świetna robota.
1: Bassist Isra Diaz killed it. So okay. Good job.
3: Cool.
1: And you know.
3: Yeah.
1: Good buddies with Monkey and Avis.
2: Przyjaźnimy się z Monkeym i Avisem. Kochamy was, chłopaki.
4: Tak, naprawdę świetny utwór. Bardzo się cieszę razem z wami, chłopaki. A teraz puśćmy coś, co pojawiło się na mojej płycie i przypomniało mi fajne czasy dorastania. To utwór instrumentalny. Klasyczny Jeff Beck. Prawdziwy klasyk.
2: Jeff Beck z głośników zawsze robi robotę.
4: To Freeway Jam.
1: Jamming through your speakers.
3: This is Freeway Jam.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was Sweet Leaf.
2: A to było Sweet Leaf.
1: Black Sabbath.
2: Woo! Black Sabbath.
1: The most famous song.
2: Chyba najsłynniejsza piosenka o trawce.
3: Definitely.
2: Uwielbiam to intro.
3: Like
2: brzmi jak kaszel po buchu z bonga.
3: And you could just play it in his hometown.
4: I mogliście to zagrać właściwie w ich rodzinnych stronach w Birmingham przy okazji Download Festival.
2: Zatrzymaliśmy się w rodzinnym mieście Ozziego. Graliśmy na Download, który jest mniej więcej godzinę drogi stamtąd. Na Download było zimno. To była chłodna noc. Graliśmy w sobotę wieczorem. Publiczność była świetna, naprawdę niesamowita. I to dzięki niej atmosfera była gorąca.
4: No proszę, naprawdę rozgrzaliście tam publiczność, kochanie.
2: Zagraliśmy też kilka koncertów w Amsterdamie. Po Download poleciałem do domu na rozdanie dyplomów naszej córki Grace. Susan przygotowała u nas przyjęcie, a potem poszliśmy na uroczystość.
4: Byliśmy tacy dumni z naszej dziewczynki.
2: To było naprawdę epickie. Potem Sue wróciła ze mną do Amsterdamu i zagraliśmy tam kilka koncertów. Oboje bardzo lubimy to miasto.
4: Tak, w Amsterdamie naprawdę można się dobrze bawić.
3: Yeah.
4: Chyba tylko tyle mogę powiedzieć na antenie.
3: Yeah, good times. And now...
4: Świetnie to wspominamy, a teraz nadajemy do was z Berlina w Niemczech, gdzie, słuchajcie, świeci piękne słońce.
3: And it's hot and sunny here, folks.
1: So I went to
2: Zajrzałem ostatnio na swoją listę muzyczną i trafiłem na playlistę w stylu piosenki, które wpłynęły na Guns N' Roses. Mają tam cały zestaw utworów, które ich zdaniem wpłynęły na Gunsów. I wcale się nie mylą. Oto The Faces i Stay With Me.
1: The Faces. This is Stay With Me.

0: Three Chords and the Truth в Амтерадио.
1: Right.
2: And that was The Faces with Stay With Me.
3: To było The Faces z utworem Stay With Me.
4: Mamy tu Roda Stewarta, a do tego Ronnie Wood jako współautor.
1: Came out in 1971?
2: 71, yeah.
4: I aż trudno uwierzyć, że ten utwór ukazał się w 71 roku.
2: I don't know, perfectly written.
3: To po prostu perfekcyjnie napisana i wykonana rock'n'rollowa piosenka.
2: Yeah.
1: Classic.
2: Okay, I'm gonna play this next song because...
3: Okay, puszczę teraz następny utwór, bo gramy go na żywo. To jedna z piosenek, które śpiewam. Jest to utwór Thin Lizzy z albumu Thunder and Lightning. Mniej więcej 83 albo 84 rok. To nie jest Boys Are Back in Town ani Rosalie, tylko mniej oczywisty numer, ale epicki. Gramy go na koncertach i świetnie się przy nim bawimy, bo na żywo wypada naprawdę świetnie. A kiedy kończymy, czasem mam wrażenie, że ludzie myślą, że nie znaliśmy tej piosenki.
4: No cóż, to nie jest najbardziej oczywisty wybór, kochanie. Jest czadowe i ma typowe dla Thin Lizzy brzmienie z tym podwójnym gitarowym atakiem.
3: Masz rację. Dlatego puszczę ten utwór w programie. Jeśli przyjdziecie na nasz koncert i zagramy Thunder and Lightning, będziecie mogli powiedzieć: o tak, znam tę piosenkę, daję czadu.
1: I do.
4: Tak się podekscytowałam, że nawet przypadkiem pokazałam wam trochę za dużo.
3: Jeden wyskoczył.
4: Byłam w końcu w Amsterdamie.
3: Mnie to nie przeszkadzało.
2: You might want to, I don't know. I don't care if it's out.
4: No cóż, w każdym razie przepraszam, jeśli kogoś uraziłam.
3: Nie sądzę, żebyś kogokolwiek uraziła. Myślę, że to było całkiem w porządku. A teraz Thin Lizzy, Thunder and Lightning.
2: This is Thin Lizzy with Thunder and Lightning.

0: Free Chords and the Truth w Amty Radio.
1: And that was Thin Lizzy with Thunder and Lightning. That shall conclude.
2: To było Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Tym utworem kończymy nasz program w tym tygodniu.
3: Dajcie nam znać, czego chcecie posłuchać. Przesyłajcie mi swoje propozycje piosenek na Susan Holmes McKagan. Kochamy was. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć was na jednym z nadchodzących koncertów Guns N' Roses.
2: Do następnego tygodnia, kochany. Jestem Duff McKagan.
3: A ja jestem Susan Holmes McKagan.
2: Three Chords and the Truth. Do usłyszenia.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Bo z mediaexpert taniej masz.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Za chwilę rozmowa ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą legendarnej grupy Republika. Właśnie trwa sprawa sądowa pomiędzy nim a wdową po Grzegorzu Ciechowskim, Anną Skrobiszewską. Wywiad przeprowadziłem w grudniu 2025 roku i na początku spytałem, o co się sądzą.
2: Cała sprawa jest nie tyle o nazwę, bo cały przebieg procesu sądowego nie był o ustalanie nazwy, ponieważ ja do sądu, jak się okazało, musiałem pójść, bo nie dało rady tego załatwić wcześniej, w inny sposób, przedsądowo. Cały spór nie polega na tym, kto ma prawa do nazwy, bo dla mnie oczywistym jest to, że nazwa Republika przynależy do członków zespołu do momentu śmierci ostatniego z nas. Po prostu nazwa zespołu. Jest takie orzeczenie, jeszcze nie pamiętam dokładnie z którego roku, ale jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego, bodajże gdzieś tam ze Śląska, z Katowic chyba, które mówi definiuje nazwę zespołu muzycznego. Że nazwa zespołu muzycznego jest jak gdyby zbiorowym pseudonimem artystycznym zastępującym nazwiska wszystkich członków zespołu i stanowi ich dobro osobiste. A dobro osobiste, jak sama nazwa wskazuje, jest przypisane do osoby. W momencie, kiedy osoba umiera, wszystkie prawa osobiste przypisane tej osoby przestają istnieć. Czyli ta osoba w związku z tym, że jej nie ma też jej praw. Mówię tylko i wyłącznie o prawach osobistych. Oczywiście do nazwiska przypisane są na przykład prawa autorskie. Mówię o niemajątkowych, ale osobistych. Nie można zmienić nazwiska, nie wiem, no jak Grzegorz Ciechowski napisał piosenkę pod tym Biała Flaga, to mimo iż nie żyje, w dalszym ciągu tam figuruje jego nazwisko. To są prawa osobiste. Do utworów.
1: Okej, jaka była sytuacja z Republiką?
2: Dobrze. Najważniejsze jest, nie porównujmy tego do praw autorskich, ponieważ w tym orzeczeniu, o którym mówię, do nazwy zespołu nie stosuje się praw z zakresu praw autorskich. Czyli nie jest ważne nawet, kto wymyślił nazwę. Ważne jest to, że ta nazwa zespołu jako pseudonim zastępuje nazwiska i stanowi dobro osobiste wszystkich członków zespołu. Bez względu na wkład i tak dalej, kto jaką rolę w zespole pełnił. Więc ja do sądu poszedłem jako właściciel, albo inaczej, współwłaściciel tej nazwy, a nie prosiłem o sąd o ustalanie prawa do nazwy, tylko sprawa była o naruszeniu dóbr osobistych przez Annę, przez wdowę po Grzegorzu, która nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie stwierdziła, że trywializując, upraszczając sprawę, że jest Republiką. Uznała, że...
1: Ona tą nazwę, z tego co pamiętam, zgłosiła do Urzędu Patentowego
2: tak jest.
1: Jako swoją, tak?
2: Tak, złożyła do Urzędu Patentowego słowo Republika jako towarowy znak słowny. Zresztą w trakcie procesu sędzia zdefiniował dla uproszczenia sprawy, bo chodziło o to, żebyśmy się dobrze gdzieś tam komunikowali. Tak przynajmniej to odebrałem, że zarejestrowanie nazwy w Urzędzie Patentowym, czyli prawa do znaku towarowego, są de facto prawem do nazwy zespołu na wszelkich polach. De facto. Bo tak to, wiesz, skutkuje. No nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby raptem powiedzieć, że cały dorobek naszego życia nie jest nasz, tylko jest wdowy po Grzegorzu, która uznała, że Republikę odziedziczyła po Grzegorzu. Praw osobistych się nie dziedziczy. I jeżeli ja odejdę z tego świata, a koledzy pozostają, ja też już nie będę właścicielem nazwy Republika, ponieważ nie ma mnie. Jak mnie nie ma, to nie mam praw.
1: Okej, no dobrze, to hipotetycznie. Już was nie ma. To kto jest właścicielem tej nazwy?
2: Jak ostatni z nas odejdzie, to już nas nie interesuje, ponieważ nie ma żadnego z tych, których nazwa Republika stanowiło dobro osobiste. To jest niedziedziczalne. Przechodzi de facto do domeny publicznej. Oczywiście my możemy to próbować jakoś zabezpieczyć przed śmiercią i tak dalej, umówić się między sobą, co z tym zrobimy i tak dalej. Natomiast to za życia Grzegorza nie nastąpiło. Wiesz, najśmieszniejsze jest to, ja nie rozumiem całej tej sytuacji, nie rozumiem tego, że byłem zmuszony do tego, żeby pójść do sądu i walczyć o swoje, dlatego że wszyscy spadkobiercy artystów, w tym również Anna, odziedziczyła wszystkie prawa majątkowe. Do całego dorobku Grzegorza, czyli do tantiem autorskich, do tantiem wykonawczych, tam gdzie ma prawa producenckie, mówię, prawa do wydania, to też odziedziczyła. Odziedziczyła tantiemy sprzedażowe z płyt. Całą tę kasę oczywiście odziedziczyła i całą kasę z tytułu tych tantiem, jak najbardziej, ta cała kasa jej się należy i nikt jej w tym nie przeszkadza, nikt jej nie stawia żadnych katarot, ona po prostu z tego żyje, to są normalnie, legalnie odziedziczone pieniądze. Dlatego też bardzo się zdziwiłem, że jeszcze rzuciła się na coś, co jej nie przynależy, bo nie może przynależeć. Wiesz, to nawet teraz jest mi głupio to tłumaczyć. No nie może być tak, że osoba, która nigdy nie była, nie jest, nigdy nie będzie członkiem zespołu Republika, raptem staje się, nie wiedzieć czemu, takim prawem kaduka, ponieważ zarejestrowała sobie nazwę w urzędzie patentowym, de facto staje się Republiką. No to jest bardzo kuriozalna konstrukcja logiczna, dla mnie nie do wytłumaczenia i nawet teraz jak z tobą rozmawiam, ciężko jest mi się do tego odnieść, ponieważ nie rozumiem sposobu myślenia. Sprawa zakończyła się.
1: Poszedłeś do sądu i jak to wyglądało?
2: Okazuje się, że dobrze się czuję sam w sądzie. Ja po prostu uważam, że... Znaczy była to dla mnie też... Wiesz, że to są poważne rzeczy, ale dla mnie to trochę była przygoda, bo takie, wiesz, nowe doświadczenie, wiesz, ważne doświadczenie i no i brzemienne w skutkach, bo to wiadomo, że coś z tego zawsze wynika. Taka sprawa zawsze się musi zakończyć jakimś tam werdyktem.

0: zależy na tym, żebyśmy się dogadali, żebyśmy jakoś zawarli jakieś porozumienie, żeby nie trzeba było tego rozstrzygać wyrokiem, tylko żeby przed sądem zawrzeć ugodę. No, prawda jest taka, że na samym początku, w pierwszych kilku zdaniach padła propozycja ze strony sądu ugody, na którą ja z miejsca przestałem. Anna wycofuje zapisy z Urzędu Patentowego, ja wycofuję pozew, bo ten pozew miał jeszcze swoje tam uwarunkowania, bo chodzi o to, żeby tam ogłosić w mediach, że Anna naruszyła moje dobra osobiste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w stanie z tego zrezygnować, to żaden dla mnie problem, zresztą nie na tym mi zależało. Zależało mi na tym, żeby mieć święty spokój, ja i moi koledzy z Republiki, żebyśmy mieli święty spokój, jeżeli chodzi o prawa do nazwy, bo to jest zawsze problem. Bo okazało się, że... Bo czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że był taki projekt, który wymyślił Leszek Bielik z takim producentem, z Michałem Sokołowskim, pod tytułem Obywatele Republiki. I okazało się, że jest problem z używaniem nazwy Republika do promowania tych koncertów. No to jest już kuriozalna sytuacja, że ja nie mogę, promując koncert, a brałem udział w tym koncercie jako Czarno-Białe Ślady, nie mogę użyć nazwy Republika, bo narażę się na jakieś tam kłopoty z tym związane. To były sytuacje kuriozalne. Gdyby ja był producentem tego koncertu, to bym to zlekceważył, te obostrzenie, że trzeba pozyskać licencję, bo takie były żądania pełnomocnika Anny. Ja bym to zlekceważył, no bo proszę bardzo, no to podaj mnie do sądu. No ale to był konkretny producent, który miał swoje obawy i nie używał słowa Republika przy promocji koncertów, na których grane były piosenki Republiki. Ba, występowali na tych koncertach na większości dwaj, a na jednym czy też dwóch, trzej członkowie zespołu. No, no to są sytuacje, znowu mówię, kuriozalna konstrukcja logiczna, która powoduje to, że jest, dla mnie jest to niezrozumiałe. Wracając do sprawy. Więc tego typu propozycja. Wycofujesz zapisy z Urzędu Patentowego, ja wycofuję pozew. Jest sytuacją dla mnie jak najbardziej tego. No niestety to nie zostało, by to powiedzieć, podchwycone. Próbowaliśmy negocjować za pośrednictwem mediatora, którego też sąd zaproponował. O mediacjach niestety nie mogę nic mówić, bo to jest sytuacja tajna. Takie są zasady, ale tak czy inaczej też się nie dogadaliśmy. Dla mnie podstawowym problemem oczywiście jest to, że prawa do nazwy zespołu mają członkowie zespołu. Nikt inny. Nie ma takiej możliwości, no po prostu obiektywnie. No wiesz, bo trzeba też rozróżnić, co jest w szeroko rozumianym sprawie spadkowym. Dziedziczy się kasę, czyli dziedziczy się prawa majątkowe. Nie można odziedziczyć praw osobistych. Nikt nie może odziedziczyć twojego imienia i nazwiska i twojej tożsamości. Nazwa zespołu ma ten sam walor, znaczy ma tę samą cechę. Jest przypisana do członków zespołu, bo pseudonim zbiorowy artystyczny może być przypisany do konkretnych osób. I nieprzypadkowo stanowi w tym orzeczeniu dobro osobiste. Więc jak się zakończyła sprawa? No trochę trwała, no bo to wiadomo, w Polsce proces dochodzenia do wyroku zawsze gdzieś tam trwa i to z powodów obiektywnych. Zajęło nam to trochę czasu. No i całkiem niedawno, bo wyrok zapadł jesienią 2025 roku i wyrok jest nieprawomocny, ale na moją korzyść. Jest jednoznaczny.
1: Czyli jak jest?
0: Wygrałem. Anna naruszyła moje dobra osobiste. Jest zobowiązana do wycofania zapisów w Urzędzie Patentowym.
1: I co jeszcze?
0: Jeszcze jest zobowiązana ogłosić to w mediach. Czyli wiąże się to pewnie z jakimiś tam kosztami. Nie wiem, to już jest, jakby to powiedzieć, poza mną. Taki jest. Zresztą wyrok jest opublikowany. Wyrok jest wszędzie dostępny, także to nie jest żadna tajemnica. Więc wyrok przed uprawomocnieniem jest następujący. Sprawę wygrałem. Czyli sąd stwierdził, że Anna naruszyła moje dobra osobiste, rejestrując Republikę jako znak towarowy, czyli tak jakby zawłaszczyła moją, no i siłą rzeczy, co jest pokłosiem tego wszystkiego, moją i kolegów z Republiki własność.
1: Jak ważny jest to wyrok dla Republiki i dla ciebie?
0: Wiesz co, tak po ludzku, to jeżeli się wyrok uprawomocni, to jest to dla mnie święty spokój. To po pierwsze. Nikt nie będzie mi przeszkadzał w tym, co chcę jeszcze z Republiką zrobić. To samo dotyczy zarówno Leszka, Sławka, no Pawła Kuczyńskiego nie, bo Paweł już się wycofał z czynnego zajmowania się muzyką, no ale prawa do nazwy oczywiście dalej posiada. Co się z tym łączy? No przede wszystkim święty spokój, bo to nie chodzi o pieniądze. Jak ktoś będzie chciał zagrać koncert z piosenkami Republiki, to może go zagrać. Ja nigdy nie będę żądał pieniędzy za to, że ktoś chce firmować jakiś tam koncert nazwą Republika, ale mówię w tym sensie, nikt nie może się nazwać zespołem Republika, ale jeżeli na przykład na jakimś koncercie będą wykonywane piosenki Republiki, to jest użyta nazwa do promocji tych koncertów, ale to niech się dzieje. To byłoby z mojej strony kompletnym... Jest nawet na ten temat dość

0: Ciężko mówić, bo dla mnie to są tak absurdalne rzeczy. No chcesz zagrać koncert tribute to Republika? Graj go. Chcesz nagrać płytę z piosenkami Republiki? Graj go. Chcesz używać nazwy Republika do promocji tych swoich wydarzeń? To rób to. Przecież my, a szczególnie wdowa po Grzegorzu, zarabiamy na tym pieniądze. No przecież tam są nasze prawa autorskie. I to mówię, w większości to są prawa autorskie Grzegorza. To są i pieniądze, ale poza tym to też jest kultywowanie zespołu. O tym zespole dzięki temu się pamięta. Wiesz, jak dostałem niedawno, to znaczy nie tak niedawno, to był chyba bodajże w ubiegłym roku. Poczekaj, to było w 2024. Zgodziłem się na udostępnienie piosenki pod tytułem Odchodząc, ale w wykonaniu Hani Rani i Dobrawy Czocher do świetnego zresztą filmu francuskiego. Trochę takiej komedii jak Zostać Belfrem. Te piosenki dzięki temu żyją, więc jakiekolwiek ograniczanie w promocji tych piosenek, czyli, że na przykład jest to piosenka z repertuaru zespołu Republika, albo koncert jest poświęcony Republice, albo, nie wiem, artyści, którzy grają Republikę, coś tam robią. To wszystko nam służy po prostu, pod każdym względem. I jeżeli chodzi o popularyzację całego naszego dorobku i zarabiamy na tym wszyscy pieniądze, mniejsze lub większe, bo to każdy z nas ma inne te prawa autorskie, ale to się wszystko gdzieś tam dzięki temu dzieje. Więc ja mam nadzieję, że gdzieś z tyłu głowy mam nadzieję, że to będzie można rozwiązać, że tę sytuację będzie można zamknąć, ja mówię, przed uprawomocnieniem się wyroku, albo nawet po uprawomocnieniu się wyroku, też na zasadach jakiejś ugody, bo ja nie chcę z nikim mieć żadnych konfliktów. Ja po prostu chciałbym po prostu mieć święty spokój. To trochę na tym to polega. Republika jest nasza i nigdy niczyja nie będzie. No chyba, że ostatni nas zejdzie z tego świata, no to wejdzie do domeny publicznej i tyle.
1: Już po rozmowie okazało się, że pani Anna Skrobiszewska, wdowa po Grzegorzu Cichowskim, złożyła jednak apelację. Czekamy zatem na jej wynik. Zmieniając temat, spytałem Zbyszka o rolę fletu, na którym grał Grzegorz Cichowski w muzyce Republiki.
0: Używanie w produkcji muzycznej, w zespole takim jak Republika, zresztą nie tylko w Republice, ale mówimy o Republice, instrumentów innych niż standardowo się wychodzi na scenę i się gra, zawsze jest elementem, który bardzo to uatrakcyjnia i też gdzieś tam wpływa na tożsamość. Tak było w Republice z fletem Grzegorza. Zauważ, że na płycie Nieustanne Tango w ogóle nie ma fletu.
2: To była pierwsza.
0: Tak, to
2: i
0: była.
2: Dopiero później ten powrót był dopiero chyba przy siódmej pieczęci.
0: Chociaż trochę, na 91 na 91 tam chyba jest coś na flecie zagrane. Tak. Tam coś jest na flecie zagrane. Ale też mówię, to też jest tak dość marginalnie. Natomiast z flety rzeczywiście wraca przy płycie Siódma Pieczęć. Później już cały czas jest.
2: Tak.
0: To znaczy on na koncertach był, no bo graliśmy piosenki z Nowych Sytuacji czy z nagrań singlowych, więc tam ten flet był. Zauważ, że od Nieustannego Tanga do nawet do tej niedokończonej naszej płyty, która była pierwszą płytą Obywatela, tam nigdzie nie była, nie ma fletu, nawet flet nie był przewidywany. Natomiast Republika kojarzyła się z cichowskim flecistą, no bo te pierwsze nagrania były z fletem. Kombinat, później Śmierć w bikini, ten flet został bardzo szybko zauważone. I to rzeczywiście jakoś tam budowało tę naszą tożsamość. To był bardzo ważny instrument. Ale również sam fakt użycia akustycznego fortepianu jeszcze do tego w taki sposób, czyli dość nietypowy dla muzyki rockowej, sam fakt potraktowania fortepianu, taki a nie inny, gdzie bardzo często lewa ręka Grzegorza grała unisono z gitarą basową, to ten początek, ta pierwsza płyta i pierwsze te nagrania radiowe czy singlowe były właśnie na tym oparte. Ten fortepian był trochę inaczej użyty, trochę niefortepianowo. To też było bardzo charakterystyczne i można uznać to za tak zwany inny instrument, bo mówię o samo potraktowanie.
2: Tak bardziej perkusyjnie, prawda, bo to były takie bardziej uderzenia w klawisze, które
0: mówimy o tym pierwszym okresie. Mówimy o pierwszym okresie, bo oczywiście na Nieustannym Tangu już było inaczej, a później to jeszcze było inaczej. Zresztą, jak wiesz, nie pierwszy raz rozmawiamy, wiesz doskonale, jaka jest historia Republiki. Właściwie historia Republiki ma tyle rozdziałów, ile nagraliśmy płyt, bo każda płyta ma inny kolor, mimo iż wszystko niby jest czarno-białe, ale ma inny kolor. Grzegorz ma inne podejście literackie. My też inaczej podchodzimy do samej muzyki, do aranży. Pojawia się więcej autorstwa muzyki z mojej strony, czy na przykład na Siódmej Pieczęci ze strony Leszka. Dzieje się zdecydowanie bardziej kolorowo i mówię, Republika, historia Republiki jest pisana okresami, które są determinowane przez poszczególne płyty, ale zauważ, jak w latach 90. chyba nam się czegoś więcej zachciało, bo ja kilka razy zagrałem na harmonijce ustnej, bo pojawiały się instrumenty perkusyjne, chociaż instrumenty perkusyjne się już pojawiły, no Sławek na kongach grał w Układzie Sił na przykład, bo akurat były w studio i stwierdziliśmy, że może będzie fajnie, ale już na przykład na płycie Siódma Pieczęć Leszek gra w jednej piosence na małym bębenku i na dzbanie, mówię o piosence Amen, to też wzbogaca ten klimat. Mówię, no jest tam, nie można powiedzieć, że harmonijka ustna jest charakterystyczna dla Republiki, ale też się pojawiło. Ten zawsze te jakieś tam nowe kolory się nam gdzieś tam sprawdzały.
2: Znaczy, uczył się fletu jeszcze w dzieciństwie, prawda? Był zafascynowany Janem Andersonem z Jeff Rotal, ale to, co stworzył później Republice, było kompletnie inne. I jakoś tak myślę sobie o muzyce nowofalowej, no bo jednak Republika była zespołem nowofalowym.
0: No i zawsze będę z tym polemizował, no ale dobra.
2: No ale nie była nowofalowa?
0: Nie ma takiego gatunku muzycznego.
2: No to postpunkowa, no dobra, postpunkowa.
0: Nawet nie postpunkowa, byśmy zawsze byli zespołem progresywnym, tylko używaliśmy innych środków niż to, co się kojarzy z muzyką progresywną z lat 70. Talking Heads też był progresywną muzyką.
2: No rockową, tak, no to czyli postpunk był muzyką progresywną.
0: No, bardzo dużo naciągnięcie, ale dobra,
2: nie, no
0: niech ci będzie.
2: No tak, no bo słowo progresywne, to chodzi o to, że
0: rozwojowe,
2: to muzyka, tak, która się rozwija.
0: Jeżeli na przykład mówimy o Talking Heads, to w tym samym czasie, kiedy Talking Heads nabierało rozpędu, gdzie zrobili przede wszystkim w Stanach ogromną popularność, na przykład w Wielkiej Brytanii to specjalnie gdzieś tam nie zażarło, ale w Polsce na przykład bardzo mocno zażarło, to w tym samym czasie, jak był taki comeback King Crimson, i pojawiły się te trzy kolorowe płyty, gdzie zaczął śpiewać Andrea Belew, pojawił się Tony Levin, no Bruford był jeszcze z lat 70., to zauważ, że ta muzyka poszła też w takim kierunku jak Talking Heads. To była ta, powiedzmy, nowa fala w tej progresywnej muzyce rockowej, tak to gdzieś wyglądało. Myśmy byli raczej w tym nurcie, a nie w nurcie punkowym czy postpunkowym. Chociaż można było tam, oczywiście, jak się okazuje, no to jak punkowcy zagrali płytę pod tytułem Repunk Blika, to się okazało, że te wszystkie piosenki się oczywiście nadają również do tego typu estetyki. Także spoko.
2: Dobrze, no ale w każdym razie flet nie był często używany instrumentem, jeżeli chodzi w ogóle o muzykę rockową, prawda? Czy to będzie progresywna, będziemy nazywać, postpunkową, to jednak ten flet nigdzie nie istniał szerzej. Jak z twojej perspektywy widzisz flet jako właśnie taki instrument charakterystyczny dla Republiki? Jaką rolę widzisz?
0: Mówisz o tym, że Grzegorz fascynował się Jeff Rotal, stąd ten flet i tak dalej. Faktem jest, że to jeden z talentów Grzegorza, bo to trzeba, żeby być takim flecistą jak Grzegorz, to trzeba być nieprawdopodobnie utalentowanym, że on był w tym niezwykle wiarygodny i nawet to w ogóle jest takie, w naszym tym republikańskim gronie jest stwierdzenie takie, że on był rzeczywiście w specyficzny sposób wirtuozem na flecie. On nie grał pięknie, klasycznie. On zawsze grał andersonowsko na flecie. To się nazywa furlato. To takie mówienie przez ten taki, jakby to powiedzieć, taki swoisty distortion na flecie. To wszystko są patenty od Andersona. I nawet jeżeli chodzi o nuty, to nawet w tym pierwszym okresie Republiki Grzegorz grał tą estetyką, jaką gdzieś tam powziął od Jana Andersona. I powiem ci szczerze, z mojego punktu widzenia jako muzyka, ale również i producenta muzycznego, ja nie widzę specjalnie różnic w jakości grania. Oni byli tak samo dobrzy, zarówno Jan Anderson, jak i Grzegorz, bo ani jeden, ani drugi nie byli klasycznymi flecistami. Pewnie jakiegoś dzieła z muzyki szeroko rozumianej klasycznej pewnie być może by nie udźwignęli w tak szlachetny sposób i tak dalej. Ale z kolei pokaż mi jakiegokolwiek klasyka, który zagra zarówno jak jeden, jak i drugi na flecie.
2: Świetnie zaadaptowali ten instrument do muzyki rockowej.
0: Oczywiście.
2: I stworzyli z niego charakterystyczne brzmienia swoich zespołów.
0: Wiesz, jest coś takiego, że w Republice, w przeciwieństwie do Jeff Rotal, flet nie był używany jako instrument do ostinat, do grania unisono z gitarą, z basem i tak dalej. To, co było charakterystyczne na przykład, jak sobie przypomnisz, nie wiem, Aqualung. Od czasu do czasu też się tam flet pojawia. W takich unisonach. Tego w Republice nie było.
2: To jaką rolę miał ten flet?
0: Proszę?
2: Jaką rolę miał według ciebie ten flet?
0: Grzegorz grał tematy i grał solówki. A solówki były na wskroś andersonowskie, tylko że Grzegorz sam siebie ograniczał. Przynajmniej na pierwszej płycie starał się grać dość prosto na tym flecie, żeby nie buchać takim tym, co było założeniem naszym, że nie solówkujemy, że nie robimy z tego waloru, tak jak było to jeszcze w latach. To było takie nasze nowe podejście do tego. Ale jak posłuchasz sobie na przykład, nie wiem, solówki fletowej w piosence Nowe Sytuacje, szczególnie końcówki tej solówki, no to tak jakbyś słyszał Jana Andersona. Znaczy mówię o tej estetyce, ja nie mówię o zrzynaniu nut. Grzegorz jest bardzo mocnym, ostrym, flecistą rockowym, gdzie po prostu zapierdziela te dźwięki, które nie są charakterystyczne dla skromnego potraktowania instrumentu w tej ascetycznej formule muzycznej, jaką wtedy mieliśmy, że to się wybija. Bo myśmy sobie dali taki margines na to, żeby odejść od ascezy i niekiedy po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, przełożyć.
1: W Antykulturze, w Antyradiu usłyszeliście pierwszą część mojego wywiadu ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą zespołu Republika.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu Leszek Doniński rozmawia ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą legendarnego zespołu Republika. Pierwszą część przerwaliśmy na rozważaniach Zbyszka na temat roli fletu w nagraniach Republiki. Oto ciąg dalszy.
2: I to na przykład jest, nie wiem, jeżeli chodzi o gitarę, to tak jest w prądzie. Tam zresztą Grzegorz też dochodzi do tej solówki gitarowej na flecie, gdzie gra. Nawet przebija Andersona, bo zaczyna grać frytową. Zbliża się do grania takiego free rockowego, więc to jest już, nie wiem, bardziej charakterystyczne dla tych co bardziej awangardowych produkcji Zappy niż cokolwiek, co miałoby wspólnego z tak zwaną tą nową falą, czyli taką tą naszą republikańską ascezą. Myśmy od czasu do czasu pozwalali sobie na takie wyskoki. Założenie było inne, ale tak byłoby to nuda. No nie można pokazywać siebie, że jesteś chłodny, zimny i bardzo skromny, ponieważ wtedy się zaczyna robić nudno. Trzeba od czasu do czasu być, ta kreacja artystyczna musi robić jakieś skoki w bok po to, żeby to uatrakcyjnić. Tak było z graniem Grzegorza na flecie. Zauważ, końcówka solówki w Nowych Sytuacjach. To jak dochodzi do mojej solówki w prądzie z fletem. To jaka solówka jest w Śmierć w bikini. To jest dość długa solówka, jak na Republikę, bardzo długa. Zobacz, co gra, jakie dźwięki dogrywa w mój imperializm. Ale z kolei ascetyczna, kompletnie poukładana, kwadratowa solówka w kombinacie na flecie. To mówię o nagraniu. Wiesz, ja cały czas, ja mam trudność w opowiadaniu o piosenkach Republiki, dlatego że każda z nich charakteryzuje się czymś innym, ma jakieś takie swoje elementy, które powodują to, że każda nowa piosenka, jaką prezentowaliśmy, czy na początku, czy później w ogóle, to nie ma znaczenia, w jakim to było okresie, gdzieś tam zaskakiwała. To i z jednej strony było, to jest Republika, bo było to rozpoznawalne, ale z drugiej strony każda piosenka gdzieś tam zaskakiwała. Dużą rolę pełnił w tym flet, chociaż mówię, od Nieustannego Tanga nie było tego fletu.
3: Dlaczego tego fletu nie było?
2: A bo wiesz, dlaczego tego fletu nie było? No bo widocznie nie było takiej potrzeby. No bo wiesz, używasz środków tylko takich, jakie są ci potrzebne do tego, aby zrealizować zadanie, które sobie postawiłeś. Wiesz, no mamy w naszym zespole obecnie taką piosenkę pod tytułem Mamo, daj mi sens, ideologistą. Mówię o projekcie już minionym Depresjaniści, ale ta piosenka wchodzi w repertuar 12. Tam to jest piosenka, którą napisałem siedząc przy fortepianie. Po prostu zagrałem ją na fortepianie, do tego zaśpiewałem, wymyśliłem wokal i tak zostało to dane zespołowi. W całej tej piosence gitara gra na początku temat, w środku kawałek tematu i na końcu gra temat. Tak w ogóle gitary nie ma. To jest trochę głupie na scenie, bo ja nie wiem, co ze sobą wtedy zrobić na koncercie. Nie bardzo właściwie powinienem usuwać się gdzieś tam w cień, przynajmniej nie powinno się na mnie świecić. Ale po prostu więcej nie trzeba, więc używam nawet tak zwanego podstawowego instrumentu, jak gitara. Używam tylko tyle, na ile on jest potrzebny. Nieraz jest tego bardzo dużo, niektórzy twierdzą, że za dużo, a niekiedy jest tego mało albo w ogóle. Nie ma takiej potrzeby, żeby tym wiesz, epatować. Nagraliśmy z 12 piosenkę Ani Anite. Dla przypomnienia, piosenka z repertuaru Obywatela Gieca. Jedna z najlepszych kompozycji, jakie słyszałem w ogóle. Tu Grzegorz zbił się na wyżyny. Nie podoba mi się realizacja na płycie tak. Te plastikowo brzmiące instrumenty z lat 80. to mi się nie podoba, ale kompozycja i tekst są najpiękniejsze, jakie sobie można wyobrazić. I zrobiliśmy tę piosenkę, zresztą to tak bardziej naciskał na to przede wszystkim Kuba, w sposób trochę taki, no taki nasz. Ktoś może powiedzieć, że nawet końcówka jest z dziewką Pink Floydowska, bo gram na hawajskiej gitarze niczym Gilmour. Ale przez całą piosenkę właściwie nie ma gitary, no bo nie ma gitary. Nie ma takiej potrzeby. Jest fortepian i sekcja i wokal. Nie ma potrzeby nadużywania środków, jeżeli nie wymaga tego sztuka. To cały czas jest tam gdzieś mi bliskie, bo to gdzieś tam zostało wypracowane w Republice. Jeżeli nie trzeba jakiegoś instrumentu używać, to się go po prostu nie używa. A flet był dla nas, znaczy przede wszystkim dla Grzegorza, bo on tym swoim instrumentem rządził. Skoro uważał, że nie ma takiej potrzeby, że lepiej się skupić na graniu na fortepianie, bo ten fortepian jest bardziej istotny dla brzmienia całego zespołu, no to okej, coś za coś. Że gdzieś tam z tyłu głowy było zawsze to, że na koncertach on musi przestać grać na fortepianie po to, żeby wziąć flet. A piosenki są tak zrobione, że bez tego fortepianu może być kłopot z podaniem tego. Tak jak na pierwszych płytach gitara i bas mogły udźwignąć brak fortepianu w niektórych momentach, a to było zastępowane jednak tą solówką fletową, to na płycie Nieustanne Tango byłby to większy problem. Gitara z fortepianem na płycie Nieustanne Tango bardziej się uzupełniają niż grają wspólnie. Więc tu byłby już jakiś gdzieś tam problem. To ja teraz to tłumaczę, ale tak na dobrą sprawę, to jest kwestia decyzji. Nie, to nie. Tak czy inaczej, wyjeżdżając na koncerty, ten flet jest, bo on się rzeczy jest w niektórych piosenkach, które na koncertach tak czy inaczej graliśmy. Flet zauważ, że się pojawia nawet pojawia się na płycie Masakra. W jednej piosence jest flet tylko. Tylko w jednej piosence, ale zauważ, tam jest gitara akustyczna, ale potraktowana bardzo rockowo, w półotwartym stroju. Jest to grane riffowo i tam, gdzie nie ma fortepianu, tam Grzegorz gra solówkę. To wszystko gdzieś tam z czegoś wynika. Trochę się rozgadałem na ten temat, ale mówię, to jest kwestia decyzji artystycznej.
3: W 12 też jest inny instrument, to znaczy chodzi mi o war guitar, prawda? I tutaj to też jest instrument, który jakby decyduje też trochę o brzmieniu tego.
2: Decyduje o brzmieniu, bo to nie jest typowa gitara basowa. Oczywiście można to użyć brzmieniowo tak, ale jak to my z Kubą mówimy, że war guitar bardziej mruczy tym dołem niż gra dźwięki. Jest zdecydowanie bardziej wyrazisty. Na war guitar nie zagrasz maskującym soundem, że się będzie coś gdzieś tam w dole kotłowało, tylko to są bardzo wyraziste dźwięki przez to, że jest ten punkt w graniu, czyli który pochodzi od tappingu. Ale war guitar mi, jako kompozytorowi, który ma podejście do kompozycji klasyczne, czyli ja komponuję partyturowo. Dla mnie war guitar jest zdecydowanie narzędziem do łatwiejszej kreacji, ponieważ na war guitar można zagrać więcej niż na gitarze basowej. Jednak masz do dyspozycji 8 palców i grasz tak jak na fortepianie. Grasz 8 palcami. To nie jest to, co jest na gitarze basowej, że musisz wygrać to tutaj, wiesz, de facto 4 paluchami i tutaj prawą ręką wydobywać dźwięki, szarpiąc struny. Tutaj 8 palców pełni tę samą funkcję, wydobycie dźwięku poprzez tapowanie na gryfie. Poza tym war guitar ma... War guitar to jest właściwie połączenie instrumentu basowego i instrumentu solowego. Akurat Kuba gra na 10-strunowym war guitar, 5 strun jest solowych, 5 strun jest basowych. One mają osobne wyjścia, więc na strunach solowych można grać też tappingiem, można grać solówki, można grać, nie wiem, soundscape'em, można grać przy odpowiednim ustawieniu brzmienia jakieś pady, które mogą zastępować instrumenty klawiszowe. Natomiast ta część basowa służy do grania wszystkiego tego, co gra bas. Ja współpracując z Kubą, a to już jest ponad 20 lat, mam większe możliwości. Kuba się niekiedy wścieka, mówi, no to co mi dałeś do zagrania, to jest jakieś chore, no jak ja mam to zagrać? Ja mówię, zagrasz, bo to wszystko wiem, że idzie zagrać. Oczywiście on się śmieje, da radę zagrać. Pamiętam taką, to jest tytuł piosenka pani doktor z naszego musicalu Terapia Jonasza, gdzie Kuba dostał bardzo trudną partię do zagrania, bo rzeczywiście bardzo szybko, mnóstwo dźwięków tam bodajże były, to chyba 16 w dość szybkim tempie. To wszystko trzeba było wygrać na war guitar. On to oczywiście zrobił i to zrobił to genialnie, ale tego się na gitarze basowej nie da zagrać. Więc w związku z tym ja już wiem, że w tym momencie mam tę przewagę sam nad sobą, gdyby Kuba grał na gitarze basowej. Gra na war guitar, dzięki temu mam zdecydowanie większe możliwości. Poza tym wiesz, no to jest też Kuba w całej naszej historii zagrał gdzieś tam ze 2 solówki na tym war guitar, na tej części solowej. Jest to w każdym razie instrument dość taki, Kuba się śmieje, że to jest dobry PR, no bo jak występujemy gdzieś tam, gdzie jest telewizja, gdzie ktoś to kręci, no to kamera bardzo lubi Kubę, no bo to dobrze wygląda. Stoi facet, de facto dotyka strun palcami, a brzmienie jest potężne i dość charakterystyczne. Wiesz, no tak, ja już sobie teraz nie wyobrażam, żeby, kurczę, mieć jakikolwiek inny instrument basowy niż war guitar, bo no przy tej muzyce, którą uprawiamy, no nie ma alternatywy.
4: Od nowa klub w Toruniu, który był jednym z najważniejszych klubów początku lat 80. Co pamiętasz z tych czasów? I dlaczego taka atmosfera była w tym klubie, że tyle rzeczy się działo ciekawe?
5: Ja atmosferę taką i w ogóle ten klub zastałem, jak przyjechałem tutaj na studia. To już właściwie tak było, że to tutaj się wygenerował z tego klubu taki bardzo ważny klub dla tej nowej muzyki rockowej. To dzięki przede wszystkim Waldkowi Rudzieckiemu, który wtedy szefował klubowi Od Nowa. Klub Od Nowa wtedy się mieścił na rynku staromiejskim w Toruniu, w budynku Collegium Maximum. Teraz ten budynek wrócił do starej nazwy, Dwór Artusa. I klub zajmował praktycznie rzecz biorąc wszystkie piwnice, parter, no i pomieszczenia biurowe gdzieś tam u góry. Waldek Rudziecki zrobił następującą rzecz. W związku z tym, że wiedział, że na tym można zbudować taką dobrą opinię i taką potęgę tego klubu, oczywiście stosując skrót myślowy, potęgę klubu, zorganizował w 1981 roku pierwszy festiwal nowofalowych zespołów rockowych. Przyjechały wtedy wszystkie te takie właśnie niezależne, gdzieś tam podziemne, undergroundowe zespoły. To wszystko oscylowało oczywiście wokół muzyki punkowej i reggae, no bo tak to wtedy wyglądało. No i przez to, że dało możliwość nie tylko studentom, bo to był studencki klub pracy twórczej od nowa, tak to się nazywało, mnóstwo ludzi z miasta, młodych ludzi, przeszły, miało możliwość po prostu pracy. Jakoś tam dzieliliśmy się sprzętami, jakoś tam sobie nawzajem pomagaliśmy. Też była jedna taka bardzo fajna rzecz, którą Waldek wygenerował. Każdy zespół, który grał w klubie, miał obowiązek zagrać co najmniej jeden koncert w miesiącu, więc tych koncertów było od groma, bo było kilkanaście zespołów. Także cały czas coś się działo, ludzie przychodzili i to zostało prędzej czy później musiało być zauważone przez ówczesnych i dziennikarzy muzycznych, no i tego typu podobne osoby. No cóż tutaj jeszcze powiedzieć, no dzięki drugiemu festiwalowi, tych właśnie nowofalowych zespołów rockowych, no, została zauważona szerzej Republika.
4: To był pierwszy festiwal cykliczny w Polsce. Co pamiętasz z tego festiwalu i co potem pamiętasz z tego drugiego, kiedy Republika wygrała? I co to dawało wtedy w środowisku głównie chyba?
5: Trudno nazwać ten festiwal cyklicznym, bo się odbył dwa razy, ponieważ w 1982 roku już nie wolno było tego zrobić. Z wiadomych przyczyn odbył się dwa razy. Rzeczywiście z pierwszego festiwalu niewiele pamiętam, bo no, pamiętam tyle, że zagrał Kryzys, zagrał Tilt, jeszcze parę tego typu zespołów. Natomiast drugi festiwal, no siłą rzeczy już byłem bardziej tym zainteresowany, ponieważ braliśmy w tym udział i był troszeczkę już jakoś tak szerzej, jeśli chodzi o spektrum wykonawców, potraktowany. Pamiętam, wystąpił zespół Brak, pamiętam, wystąpił Kazik Staszewski, to był zespół Novelity Poland, bodajże tak to się nazywało. No wystąpiliśmy my, no i mnóstwo zespołów z Torunia. Pamiętam, zagrał zespół Bikini, zagrał zespół Rejestracja. No to takie do dzisiaj, co niektórzy pamiętają o tych zespołach. Atmosfera świetna, bo mnóstwo ludzi, nie było problemów żadnych, żeby zapłacić za bilety, to wszystko jakoś się bilansowało. Klub posiadał swoją własną aparaturę nagłaśniającą, jak na tamte czasy całkiem przyzwoitą. Cóż, dla nas to bardzo ważna impreza, bo rzeczywiście po koncercie gazety zaczęły się o Republice rozpisywać, a Zdzisław Pająk, taki prominentny tutejszy dziennikarz radiowy z Radia PIK, jako pierwszy puścił wtedy białą flagę nagraną z koncertu i pamiętam, opatrzył to komentarzem. No ciekaw jestem, czy tak właśnie będzie wyglądała przyszłość polskiej muzyki rockowej. Czy tak wygląda do dzisiaj ta muzyka rockowa, to nie wiem, ale na pewno w jakimś tam bardzo poważnym piętnym się ta nasza Republika odbiła na muzyce polskiej rockowej. Atmosfera była bardzo przyjacielska, wszyscy sobie, tak jak zresztą w tym klubie, wszyscy sobie nawzajem we wszystkim pomagali i to była taka bardzo przyjacielska, nie było napinania się takiego, że w gruncie rzeczy to jeden drugiego by w łóżce zupy utopił. To było zupełnie inaczej niż się odbywa na co niektórych festiwalach obecnie w Polsce. Nie, było super. To nawet nie to, że się nawiązywały jakieś kontakty, bo to nie miało znaczenia. Byliśmy i tak za żelazną kurtyną, to co nam potem. Natomiast chodziło o to, że poznawaliśmy się towarzysko i artystycznie przede wszystkim. Coś tam można było zawsze u siebie podejrzeć, zainspirować i tak dalej. Fajnie było. No generalnie naprawdę ja bardzo fajnie ten okres wspominam.
4: Bo Republika tak naprawdę była takim jedynym zespołem, który wyrósł z nowej fali i nagle trafił do, i to było w ciągu paru miesięcy, do szerokiej publiczności, na pierwsze miejsce list przebojów. Co było tego przyczyną? Co widzisz jako przyczynę tej nagłej popularności? Zespołu, który jest ascetyczny, który ma bardzo dziwne instrumentarium, który ma bardzo dziwne teksty.
5: Ten taki skok Republiki na listy przebojów, ja sam nie wiem, jak to się wydarzyło. No, ja wielokrotnie podkreślałem, że Kombinat jest antyhitem. To jest piosenka, która, gdyby tak wziąć jakiś tam wzorzec z Sewry, recepty na przebój, to jest antyprzebój. Tam nie ma żadnej fajnej melodii wpadającej w ucho, tam nie ma nic z tego, co mogłoby być w takim przepisie. No, 5 kilo mąki, 4 do kosera i tak dalej. Nie ma nic w tej piosence takiego. Ja podejrzewam, że my wygraliśmy to dlatego, że to było o czymś, że to było ważne, że gdzieś tam zadziałaliśmy troszeczkę szokująco na ludzi, że to nie ma nic kolorowego, że tu jest taka troszeczkę asceza właśnie artystyczna, że jest tekst pobudzający do myślenia, że to jest o czymś, że ludzie zaczęli się doszukiwać, a czym się autor inspirował, a co autor chciał przez to powiedzieć, co w piosenkach się rzadko kiedy zdarza, żeby słuchacze tak głęboko do tego podchodzili. Tutaj Grzegorz miał właśnie ten dar, że powodował to, że ludzie dociekali, interesowali się, wchodzili w to wszystko głębiej. A skąd się wzięła taka popularność? Nie mam zielonego pojęcia. Ja do dzisiaj sobie zadaję pytanie, dlaczego się tak stało. Mówię, widocznie było to tego warte. Oczywiście to oczywistą sprawą jest to, że zostaliśmy z miejsca posądzeni przez tę naszą pierwszą publiczność, która była bardziej punkowa, no może taka bardziej wyrobiona, ale punkowa, o jakąś tam zdradę i tak dalej, bo raptem radio nas zaczęło puszczać. Tylko to nie radio zrobiło nam łaskę, tylko my łaskawie skorzystaliśmy z tego medium. Tak to należy traktować, więc skoro mogliśmy korzystać przynajmniej z tego medium, bo telewizja nie wchodziła w rachubę i to była nasza decyzja, to znaczy, że tak można było zrobić, bo to była nasza decyzja. Nikt nas o to nie prosił.
1: Czarno-białe pasy, świetny wygląd, do tego nazwa pisana specjalną czcionką zwaną Republika Rycą. Jak na to wpadliście?
5: Wygenerowała się tego typu historia. Faktem jest, że to dość trywialna, prosta historia, bo oglądaliśmy kiedyś z Grzegorzem Obładki jakiś płyt ukazujących się wtedy na świecie i pamiętam, to był chyba singiel Joe Jacksona. Zresztą fajnie, koleś fajną muzyczkę robił. I tam były jakieś takie czarno-szare pasy, takie dość wąskie. No, on ubrany w taki mocarski czarny garnitur z białą koszulą, w wąskim krawaciku bodajże. I Grzegorz mówi, kurczę, taki kontrast takie właśnie biało-czarne, ale biało-czarne pasy to jest to, co mi najbardziej pasuje do tekstów, do określenia tej takiej właśnie czarno-białej rzeczywistości, do takiego zdeklarowanego manifestu, czym jest Republika, ten wymyślony świat i tak dalej, ten świat, do którego uciekamy po to, żeby nie istnieć tu i teraz, tylko żeby sobie wymyślić coś, co nie będzie krainą szczęśliwości, ale tam będzie wszystko zorganizowane i poukładane. Przede wszystkim to było wyraziste. Pamiętam po jakimś czasie, po tym naszym spotkaniu, zobaczyłem u Grzegorza namalowany taki właśnie coś w rodzaju projektu sztrajfu. Podłużny sztrajf w czarno-białe, okośne pasy dość szerokie. No i później Andrzej Ludew dookreślił to tym liternictwem nazywanym przez nas Republika Rycą. To był też patent świetny, to był też strzał w dziesiątkę, to co Andrzej Ludew wymyślił, bo to do dzisiaj funkcjonuje i też jest bardzo wyraziste. Odróżnia nas od reszty.
1: W tamtych czasach zarabialiście stawki za koncerty ustalone przez ministerstwo, czyli według tak zwanych weryfikacji. Ale istniały też inne formy zarabiania. Jakie?
5: To dzisiaj może być dla młodych ludzi bardzo mało komunikatywne, zresztą nie tylko dla młodych ludzi, ale powiedzmy dla dwudziestoparolatków, dla trzydziestolatków, którzy dzisiaj funkcjonują normalnie. Gdybym powiedział, że minister kultury i sztuki zarządził taką, a nie inną maksymalną stawkę dla muzyka, który gra koncert, mimo iż tych pieniędzy było więcej, no to może w to nie uwierzyć. Ale oczywiście można było te przepisy omijać poza tą tak zwaną stawką koncertową, która stanowiła, nie wiem, może z 10% honorariów, które braliśmy. Nie wiem, na przykład ja byłem scenografem koncertu, rysowało się na takiej kartce wyrwanej z zeszytu kilka postaci na scenie, coś tam się tego typu robiło, no i to wystarczyło, żeby księgowa w jakiejś tam PSJ-cie czy innej estradzie miała taką podkładkę, już były jakieś pieniądze za to wypłacone. Powiedzmy, nie wiem, no Grzegorz pisał scenariusz koncertu oficjalnie, niby Paweł na przykład reżyserował koncert, komuś tam było przypisane konferansjerka, której tak czy inaczej nie było, ale ktoś sobie kiedyś tak wymyślił, że na koncercie musi być konferansjer, który jest tam na jakimś tam etacie, czy na współpracy ze stradą i on też musi zarobić. No i tak poruszaliśmy się w tych przepisach i tak braliśmy tę kasę do kupy, wrzucaliśmy do jednego worka i się tym dzieliliśmy, więc tak omijaliśmy te przepisy. Andrzej Ludew, który to wszystko powymyślał, chodził dumny jak Paweł, mówił, że jego zespół to jest najlepiej zarabiającym, luksusowym zespołem. Rzeczywiście zadbał o to, żebyśmy byli trochę tacy niedostępni. Mieszkaliśmy zawsze w najlepszych hotelach. On zrobił z nas taki trochę zespół luksusowy, co nie oznaczało że jakoś to się wszystko komercjalizowało w sensie muzycznym, w sensie artystycznym w ogóle, bo owszem, to było komercyjne, dlatego że się dobrze sprzedawało, natomiast artystycznie nie miało to nic wspólnego z komercją. Zresztą nigdy do tego tak nie podchodziliśmy, ponieważ co się udaje, można przetrwać przez 20-30 lat, nawet i dłużej na tym rynku muzycznym. Ważna jest jedna rzecz, żeby było to robione z żelazną konsekwencją i żeby było to było robione z pasji. Niektórzy ludzie się za szybko spalają, przestają tworzyć z pasji, zaczynają tworzyć dla mamony. No i wtedy to już jest początek klęski. W związku z tym cała otoczka zespołu, która już wtedy zafunkcjonowała, takiego właśnie luksusowego, z dobrych hoteli, zawsze dobrymi samochodami się poruszający. Po koncertach nie jeździliśmy autosanem, tylko jeździliśmy na koncerty Mercedesem, mieliśmy swoich ochroniarzy i tak dalej, ale to wszystko służyło wizerunkowi raczej klasy niż jakiegoś takiego napinania się na gwiazdy. Nam specjalnie nigdy na gwiazdowaniu nie zależało, szczególnie że nawet nie zauważyliśmy, kiedy ten sukces przyszedł, w związku z tym trudno było się nawet z tym gwiazdowaniem zaprzyjaźnić. A to było miłe trzymać dystans jednak. To było fajne, bo bardziej ludzie byli podekscytowani tym, a co też tam się dzieje, a dlaczego to tak wygląda, dlaczego to ma taki wizerunek. Dlatego do dzisiaj otrzymuję pytania takie jak dzisiaj, a skąd biało-czarny pasy, a skąd taka ideologia, dlaczego taka, dlaczego tak. Do dzisiaj wielu ludzi o tym po prostu nie wie.
4: Festiwal Jarocin 85. Jak wspominasz?
5: Nie, no fajnie się takie rzeczy wspomina, jak będąc w mniejszości, mając za oręż tylko i wyłącznie swoją własną sztukę, wyciężasz, wiesz, 25 tysięcy ludzi, przekonujesz do siebie, to się wspomina. To warto naprawdę grać i 10 lat bez sukcesu, żeby przeżyć takie jedno zdarzenie. Bo obronić się przed tym wszystkim, to jest jedna rzecz, ale myśmy przekształcili to w swój wielki triumf nad tymi ludźmi. Chyba na tym to polega. To nie to, że jakoś teraz będę wychwalał nas pod niebiosa, naszą siłę olbrzymią, naszą zdolność przekonywania. No ale jak czterech facetów przekonuje do siebie w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut, 25 tysięcy ludzi, no to robi wrażenie. Tylko że to jest wynik raczej żelaznej konsekwencji tego, co zawsze Republika robiła. Że tam nie było kompromisów żadnych.
1: Czy był jakiś moment podczas tego koncertu, w którym poczułeś, że coś się zmienia wśród publiczności?
5: Ja nie pamiętam takiego momentu, w którym by się to jakoś tam objawiło, ponieważ ja wychodząc na scenę wiedziałem, że ten koncert musi się odbyć, że nie zejdziemy ze sceny, nie stchórzymy. Na pewno zagramy ten koncert świetny, szczególnie, że adrenalina jest, poziom adrenaliny troszeczkę podniesiony. Wiedziałem, że to będzie świetny koncert i nie miało to dla mnie znaczenia, że tam coś rzucają. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby w gitarę nie trafili, no bo się później kiepsko gra, ale miałem drugą. Grzegorzowi trafiono w instrument, rzeczywiście miał kłopot, bo to coś tam mu się w jego tym Yamaha DX7 coś poprzeprogramowywało. Ale to wszystko było do opanowywania. Natomiast nie, wychodząc na taką scenę, to trzeba być w ogóle macho. Nie ma tutaj zmiłuj się. Jak już wychodzisz, to nie możesz zejść. Chociażby się nie wiem, co działo. No to ty jesteś ten tutaj najważniejszy. To ty masz wszystkim pokazać, masz przede wszystkim pokazać to tym ludziom, że oni się mylą. Że to jest nieprawda, co oni sądzą. Te ich reakcje są niewłaściwe i ty musisz ich do tego przekonać. Nie zmusić, tylko przekonać, ale przekonać samym sobą. Nie metodą socjotechniczną czy przymusem represyjnym, tylko po prostu sobą samym. I to już wtedy nie ma zmiłuj się. Jesteś na tej scenie, to nawet jak kamieniem w głowę dostaniesz, nie ma znaczenia. To chyba, że padniesz, no to wtedy już nie będziesz miał możliwości, ale dopóki stoisz, to musisz do siebie przekonać. Bo oni nie mieli racji. A jeżeli nie mieli racji, to trzeba było ich tego przekonać i udało się. Zaśpiewali nam 100 lat. Bo jak zagraliśmy Moją krew jeszcze na koniec, to musiało, wiesz, wywrzeć wrażenie. Ja w ogóle twierdzę, że Moja krew to powinien być hymn antyglobalistów.
1: Dziś w Antykulturze, w Antyradiu zaprezentowałem wam rozmowę ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą zespołu Republika. Leszek Gdoński zaprasza na inne wywiady w ramach tej serii.
0: Antykultura w Antyradiu.

8 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór. Mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy lipcowe zmagania antenowe w rzeźni w Antyradiu. A przywitaliśmy się tytułowym utworem z najnowszego wydawnictwa Behemoth, a Sculptor. To jest płyta, właściwie mini album, który swoją premierę będzie miał za 2 miesiące, czyli tuż po wakacjach, ale jeszcze latem. Dwie premierowe kompozycje, 2 odświeżone utwory z wczesnego okresu działalności. Jedna wersja surowa, no i bodajże 2 koncertowe covery, albo koncertowy cover i coś tam jeszcze. No i wydawnictwo będzie dostępne dzięki kooperacji 2 wytwórni, bo fizyczne nośniki będą dostępne dzięki wytwórni Masakr. W Polsce będzie się zajmował tym Mystic, a cyfrowa dystrybucja to wytwórnia Nuclear Blast. Moi drodzy, witam serdecznie wszystkich, którzy zdążyli się już zameldować w wątku audycji. Patrzę właśnie tutaj, czy już wszystkim, że tak powiem, tutaj odlajkowałem lajeczka, w sensie odbiłem lajeczka, zaglądam do poczty. Mamy Sebastiana. Ja w zeszłym tygodniu życzyłem, to była szydera, nadal życzę ciepłych dni. No teraz by się przydało, by się odrobinę chłodniej zrobiło. Dla wszystkich słuchaczy i prowadzącego, dziś miejscowość Vic w Katalonii, tuż przed 3. etapem Tour de France. Miłego słuchania. No i mamy Pawła. Obecny nie zdążyłem z pełnym meldunkiem. O rany, Paweł, no może się tak zdarzyć, że w ostatniej chwili dopadłeś od grobnika, no i nie zdążyłeś tam nastukać. Pozdrawiam prowadzącego i słuchaczy z chłodnej Warszawy, śle piekielnie. Gorące pozdrowienia dla Witka. Wczoraj zdalne świętowanie 4 lipca, dzisiaj rzeźnia, weekend bardzo udany. Iwon, no nie przesadzajmy, wcale dzisiaj tak zimno w Warszawie nie było. No i oczywiście wywołany tutaj przez Iwonę do tablicy Witek. Witam prowadzącego, ewentualnych gości, tak dzisiaj formacja Lyre i wszystkich słuchaczy, przede wszystkim Iwonę z Warszawy, no proszę bardzo. 666 pozdrowień z Maryjnego Miasta Piekary Śląskie przesyła Witek. No dobra, to skoro, że tak powiem, kronikę towarzyską mamy za sobą, to przechodzimy do kolejnego punktu programu, a tym kolejnym punktem programu jest nowy materiał formacji Azels Mountain, czyli Góra Ślęża. Echa Krwi nazywa się ten krążek. Ukazał się 26 czerwca nakładem wytwórni Pagan Records. To jest, powiedziałem, to jest 3 duży album w dorobku tejże formacji i przed nami Ku Szczytom i Cieniom oraz Pieśń Wrony.

Taka Zell's Mountain brzmi na swojej najnowszej płycie, która okazała się 26 czerwca nakładem Pagan Records. Moi drodzy, mimo że dziś jest polska audycja, że jest, też jest Made in Poland, to jednak muszę wspomnieć o dwóch celnych niestety ciosach kostuchy. W minionym tygodniu straciliśmy dwóch muzyków. Biwora, czyli Rogera Svenssona, muzyka niegdyś związanego z formacją Marduk, potem Allegiance, oraz Shauna Glassa, można by powiedzieć legendę chicagowskiej sceny metalowej. Shaun zmarł 1 lipca w wyniku powikłań po udarze, który przeszedł w maju. To jest muzyk, który w latach 80., a więc przed 4 dekadami, związany był z zespołem Syndrom, między innymi później formacja Broken Hope, z którą nagrał 3 płyty, w tym jedną po reaktywacji. No chyba największy komercyjny sukces to formacja Soil, którą współpowołał do życia pod koniec lat 90. No a ostatnio był związany z kilkoma formacjami, wśród nich zespół Repentance, który był prezentowany w Rzeźni, a 17 lipca wytwórnia Noble Demon wypuści najnowszy 3 album tejże formacji. No niestety premiery tego krążka Shaun już nie doczekał. Moi drodzy, to teraz już wracając na te polskie tory. O północy tutaj dołączy do mnie formacja Lire, reprezentacja tejże formacji. W ostatniej godzinie Wars Extrema, jako że mamy Made in Poland, więc Tryłkołak przygotował gawędę poświęconą rodzimej scenie i dziś będzie to opowieść o szczecińskiej formacji Merciless Death. A poza tym do tej godziny, do północy i potem po godzinie 1 po Ars Extrema zagramy sobie kilka bieżących krajowych wydawnictw. Przypominam też, że trwa konkurs kreatywny, w którym do zdobycia są podwójne karnety na tegoroczną edycję Mystic Festival. Także jest tutaj specjalnie przypięty post na fanpage'u Rzeźni. Zadanie polega na wymyśleniu, stworzeniu nowej, alternatywnej nazwy dla festiwalu, bo tutaj na potrzeby właśnie naszego konkursu stworzyłem taką sytuację, że organizatorzy zostają zmuszeni do zmiany nazwy festiwalu. No i wasze zadanie to jest wymyślenie tej nowej nazwy dla imprezy. No dobra, to co teraz przed nami? Teraz przed nami czerwcowa premiera z Gods of War Productions. Tak, a propos, to za 2 tygodnie Greg będzie naszym gościem, a dziś przed nami Twilight of the Golden Star, czyli wydana 26 czerwca nowa płyta formacji Zorza. I przed nami My Wounds, to jest drugi numer z gościnnym udziałem Michaela Koglera, czyli Vivant Trauma z Harakiri for the Sky i Kark, oraz zamykający płytę Diabeł ubiera się u Prady. Nie, oczywiście to jest żarcik, Devil Wears Well, ale to jedno, że tak powiem, wręcz jednoznaczne skojarzenie z tym tytułem.

To była Zorza ze swojego najnowszego albumu, który miał premierę 26 czerwca. Zerknę tutaj jeszcze do poczty. Z obchodu po pierwszej stolicy Polski z Brytanem Mem zameldował się Czart. Meldunek z serii Lepiej późno niż wcale. Dziękuję. Odnotowane. Odczytane. Moi drodzy, tak gwoli formalności. Castle Party Festival 16-19 lipca. Zamek w Bolkowie. Headlinerzy to VNV Nation, Moonspell i Skalt między innymi. No i zadanie wasze. Wyobraźmy sobie sytuację, w której organizatorzy Castle Party zostają zmuszeni do zmiany nazwy imprezy. Wasze zadanie to stworzenie, wymyślenie nowego, alternatywnego szyldu nazwy dla imprezy. Zgłoszenia rzeźniamałpantyradio.pl w temacie Castle Party. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 10 lipca, godzina 21:37. Ja sobie te wasze zgłoszenia skrzętnie odnotowuje. No i zobaczymy, kto w tym roku dzięki swojej kreatywności wybierze się do Bolkowa. A przed nami kolejne polskie wydawnictwo. Nowy album projektu Divine Sovereign. On swoją premierę miał 3 lipca nakładem wytwórni Wormhole Dev. Na razie jest to premiera cyfrowa. Na nośniki fizyczne trzeba będzie poczekać do końca tego roku albo początku przyszłego. Album nosi tytuł Autaxia Chronicles, A House Divided i jest to druga część trylogii, którą w ubiegłym roku zapoczątkował album Autaxia Chronicles Down the New Age, a więc w przyszłym roku zapewne trzecia część, dopełnienie tegoż artystycznego przedsięwzięcia. A Divine Sovereign to jest solowy projekt Cezarego Rochnowskiego. No dobra, to przed nami utwór Pledge.

Divine Sovereign Pledge z drugiej części trylogii. Jak mówiłem, premiera 3 lipca, premiera cyfrowa, na nośniki fizyczne czekamy do końca tego roku albo początku przyszłego, tak przynajmniej informuje wydawca. No dobrze, moi drodzy, co przed nami? No przed nami informacje o kilku koncertach. European Killing Spree 2026. Dziś był pierwszy koncert w Krakowie, jutro drugi w Warszawie, Macabre, Siren's Place, Pungent Stench i Last Rumien. W Warszawie, czyli 6 lipca, czyli no już jutro, bo jeszcze przez kwadrans mamy niedzielę, w klubie Hydro Zagadka. Poison Ruin i Eat My Teeth 12 lipca w Warszawie w klubie Voodoo. Rise Against w Warszawie również 12 lipca na letniej scenie Progresji, a w dniach 10-12 lipca w Pleszewie na terenie przy ulicy Sportowej 1. Kolejna edycja Red Smoke Festival. No i teraz tutaj muszę sięgnąć po małą pomoc naukową. I moi drodzy, jak tu mamy, jeżeli chodzi o program, co tam się będzie wyprawiało na tymże festiwalu. A więc pierwszego dnia mamy na Camp Stage'u będzie DJ set Ex Delicious i będzie specjalny koncert. To oczywiście wszystko po północy, od północy po koncertach, a jeżeli chodzi o koncerty, to startujemy o 15:00, Red Scalp, potem Kombinat, Robotron, Samavajo, Siena Root, Elder jako headliner pierwszego dnia, no i na koniec formacja Entropia. Teraz sięgamy po dzień drugi. Co tu się będzie działo dnia drugiego? Już wam mówię. Spoglądam tutaj na afisz. Dobra. Na Camp Stage'u w południe rusza Extraterrestrial Dreamsucker, potem będzie Highfly, potem jest przerwa i o północy jest tajemniczy koncert i po koncercie od 1 do 4 set DJ-ski niejakiego Miraża, a na scenie głównej najpierw Bass Growki o 15, potem CV Vision, potem Acid Mammoth, potem Poison Ruin, które też zagra dzień później klubowy koncert w Warszawie, potem Warning, grałem wam niedawno, po 20 latach nowa płyta, to jest headliner drugiego dnia, no i potem na koniec dużej sceny Arcane Allies. No i zostaje nam trzeci dzień, zobaczmy co tam się będzie trzeciego dnia działo według afisza i proszę bardzo, moi drodzy, dnia trzeciego bawimy się tak, na Camp Stage'u w południe Power Plant, potem formacja Engraver i od godziny 1 do 4 set DJ-ski RSDE, a jeżeli chodzi o dużą scenę, to o 15 na pierwszy ogień idzie Hollowship, potem Madmess, Doomgong, Margarita, Witch Cult, Travo i na koniec dnia norweska Slowmoza. Tak się przedstawia program tegorocznej edycji festiwalu Red Smoke. A przed nami na zamknięcie tejże godziny formacja Starless Void, którą wam już jakiś czas temu prezentowałem, ale teraz przyszła pora na Morserta Hora Inserta, czyli pełny metraż tego zespołu. Materiał wydany 19 czerwca przez Case Studio. To tutaj, jeżeli chodzi o nośnik CD, bo materiał będzie też dostępny w formacie kasetowym dzięki GoP Records, no i przez zespołowego Bandcampa jest dostępny w formacie cyfrowym. To jest pełnometrażowy debiut zespołu, a ja prezentowałem wam wcześniej nagrania ze splitu Follow the Anno, który ukazał się w tym roku i oni go dzielili z Vault Ritual. To miało miejsce wydanie tego splita kasetowego w minimalnym nakładzie 50 kaset właśnie przez GoP Records, miało miejsce pod koniec lutego, więc to czerwcowe wydawnictwo to jest debiutancki pełnometraż Morserta Hora Inserta i przed nami na zamknięcie właśnie tej pierwszej godziny
Najpierw niemieckojęzyczny Zeitpest, czyli jakby to powiedzieć czas moru, czas zagłady, a potem polskojęzyczny Mgły Nocnych Mar. A tych, którzy czekają na formację Lyrę, pragnę uspokoić. Tak, są już tutaj się kręcą po redakcji i po północy rozpoczniemy właśnie tą gościnną godzinę poświęconą właśnie im i ich twórczości, moi drodzy.

0: 5 minut po północy, moi drodzy, jesteśmy w drugiej tak zwanej gościnnej godzinie rzeźni. No i wraz ze mną formacja Lyre, a właściwie jej reprezentacja w osobach.
1: Michalina, miło mi bardzo.
2: I Piotr, dobry wieczór.
0: Kogo z nami dzisiaj nie ma?
2: No nie przyjechali chłopacy z sekcji rytmicznej. To jest Miłosz Buźko, basista, i Tomasz Muciński, perkusista.
0: Przywitaliśmy się utworem Oracle, czyli wyrocznia z waszego nowego krążka Nothing is Promised, który został wydany na początku maja tego roku. To jest drugie pełnometrażowe wydawnictwo w waszym dorobku. Co prawda nie jest to wasza pierwsza wizyta w Antyradiu, bo kilka tygodni temu gościliście tutaj u małpy naszej kochanej, czyli Makaka, ale w rzeźni pojawiacie się po raz pierwszy, więc na początek poprosiłbym was o kilka takich najważniejszych faktów z waszej historii, czyli kiedy to się zaczęło, czy mieliście, powiedzmy, taki okres przetasowań składowych, co wydaliście, co możecie zaliczyć do takich waszych najważniejszych osiągnięć właśnie od momentu powstania do momentu wydania nowego albumu. Tak w telegraficznym skrócie, żeby ludzi nie zanudzić.
1: No jasne. Zaczęliśmy wydawać nasze utwory w 2022 roku, a pierwszy album wydaliśmy w 2023. To był nasz debiut, no i w tym roku drugi album. Jeśli chodzi o przetasowania jakieś szczególne, personalne, to nie przydarzyły nam się. Od początku w zasadzie mamy ten sam skład. Nie jest to co prawda jakaś super długa historia zespołu, bo to myślę, że tak z 3 lata, odkąd wydaliśmy płytę, a 4, czy może nawet troszeczkę więcej, odkąd stworzyliśmy zespół, bo przed wydaniem już trochę razem zagraliśmy prób, pisaliśmy piosenek i tak dalej. A do takich najważniejszych, najfajniejszych faktów z naszej historii, no to myślę, że moglibyśmy zaliczyć na przykład koncert na Castle Party oraz na festiwalach różnych zagranicznych, takich jak Echos et Merveille we Francji. Kilka różnych podróży zagranicznych nam się trafiło, kilka również w Polsce bardzo fajnych koncertów, także myślę, że w skrócie to by było tyle. No i należy jeszcze dodać, myślę, że w naszym zespole najważniejszym zamysłem jest wykorzystywanie liry korbowej.
0: Czyli tego średniowiecznego instrumentu, tak, który robi furorę przy formacjach, które próbują mieszać folk z metalem, czy też muzykę średniowieczną z metalem. No właśnie, gdyby was chciałbym tak wrzucić do szufladki, to wy się jesteście bardziej folk metalowcami, czy medieval metalowcami? Czy może w ogóle żadna z tych etykietek nie jest prawidłowa?
2: No, my nie jesteśmy...
0: Czy jesteście modern metalem z korbą?
2: Tak, to ostatnie myślę, że jest najbliższe naszemu przynajmniej wyobrażeniu o naszej muzyce, aczkolwiek no oczywiście takie szufladki są potrzebne i ludzie tego szukają, oczekują, bo chcą sobie jakoś tą muzykę, która jest teraz bardzo dużo wydawane, gdzieś tam w głowie poukładać, skatalogować, więc no nie unikniemy tego, że folk metal już jakoś przygnął do nas.
0: No tutaj jeszcze, że tak powiem, myślę, że uważne ucho wychwyciło, że w Oracle pojawia się melodia a la Rotting Christ, prawda? W pewnej części utworu. Powiedzcie mi, czy Lyre to jest wasz pierwszy poważny zespół, czy można gdzieś się było na was natknąć przed Lyre w jakichś innych składach?
1: Ja przed Lyre grałam w zespole Elvety, to jest szwajcarski zespół folk metalowy, od którego też zresztą zaczęła się moja przygoda z lirą korbową, ponieważ dzięki temu zespołowi poznałam ten instrument i zaczęłam na nim grać, i moją inspiracją ogromną była Anna Murphy. I w Elvety grałam 6 lat, no i można powiedzieć, że to był taki w sumie jak do tej pory, oprócz Lyre, no zdecydowanie najważniejszy moment kariery muzycznej.
2: Tak, warto dodać, że Michalina zjechała właściwie praktycznie wszystkie kontynenty i zagrała kilkaset koncertów z Elvety na całym świecie, więc no Było to poważne przedsięwzięcie.
1: Tak, w czasie, kiedy byłam w zespole, wydaliśmy dwie płyty. No, zagraliśmy faktycznie z paręset tych koncertów i było dosyć intensywnie, tak.
0: To prawda. Powiedz mi, czy ty byłaś tylko muzykiem składu koncertowego, czy też brałaś udział w sesjach nagraniowych, czy rejestrowałaś partię lirykorowej na płytach Helvetii?
1: Tak, rejestrowałam partię. Na początku to było tak na samym początku, kiedy dołączyłam, to było takie granie bardziej sesyjne właśnie, czyli głównie nakierowane na koncerty, występy na żywo. No i później po tam około 6 czy 7 miesiącach zostałam zaproszona już do tego stałego składu. No i tam właśnie odbywała się w trakcie moich czasów w Helvetii praca studyjna, nagrywanie, pisanie utworów i wszystko, co się zalicza do tych tematów.
0: A powiedz mi, jak w ogóle trafiłaś w szeregi Szwajcarów? Czy to był jakiś, nie wiem, casting na YouTubie, czy ogłoszenie na Facebooku? Jak to w ogóle wyglądało?
1: YouTube miał z tym wiele do czynienia, ponieważ ja miałam kanał na YouTubie jeszcze zanim dołączyłam do zespołu, na którym grałam covery Helvetii. No bo właśnie dlatego, że od nich załapałam tą fascynację lirą korbową.
0: Złapałaś korbę na korbę.
1: Dokładnie tak. Więc się zakręciłam na tą korbę i się uczyłam na ich piosenkach grać i chciałam po prostu sobie pograć, ponagrywać. I tam był cały, spory taki katalog Helvetii na tym kanale. I pewnego dnia dostałam wiadomość z konta, które miało tam gdzieś na profilówce zdjęcie Hrigela i ktoś napisał tam, że bardzo mu się podobały moje covery, w ogóle super, super. Więc pomyślałam sobie, że ktoś sobie po prostu żarty ze mnie robi i się podszywa. Ale tego samego dnia pojawiła się ta wiadomość, że ten skład się posypał, że Anna odeszła. No i wtedy odpisałam na tę wiadomość, że jeżeli potrzebowaliby jakiejś pomocy w tematach lirokorbowych, to ja jestem do dyspozycji. No i tak się to wszystko zaczęło. W ogóle wielkie zaufanie z ich strony i zaproszenie mnie na próby i cała ta sytuacja. Niesamowita dosyć dla mnie.
0: Powiedz mi, co ci dało te kilka lat właśnie spędzonych z Helvetii?
1: Na pewno warsztat instrumentalny, takie obycie ze sceną również, zagranie na tak naprawdę topowych, największych festiwalach metalowych europejskich, Wacken, Hellfest i wiele innych rozmaitych scen. Wiele tras koncertowych, tak jak Piotr wspominał, w zasadzie na różnych kontynentach, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Ameryce Północnej. I też mogłam sobie zobaczyć, jak taki wielki muzyczny świat tak naprawdę wygląda. Tak jest, takie nagrywanie właśnie w wielkim studiu, trasy nightlinerem i granie na całym świecie.
0: Okej, a powiedz mi, jeżeli to nie jest tajemnicą, co spowodowało, że twoje drogi z Helvetii się rozeszły?
1: Właśnie w zasadzie rozeszły się dlatego, że w pewnym momencie tych tras szalonych, intensywnych było dla mnie troszeczkę za dużo. A były takie lata intensywne, jak na przykład w 2019 roku.
0: Czyli tuż przed pandemią.
1: Tak, tuż przed pandemią. Wydaliśmy wtedy nową płytę i mieliśmy mnóstwo tras, to było w zasadzie jedna po drugiej. I to było mega intensywne i jakby wielki wysiłek dla mnie też i w zasadzie porównywałam sobie to z moimi kolegami z zespołu i obserwowałam, jak oni na tych trasach tak rozkwitają i tak się cieszą tym, a ja po prostu mimo tego, że mega się cieszyłam koncertami, ale jednak wszystko to, co się dzieje, że jest się po prostu daleko od domu, od rodziny i te miesiące się spędza w jakichś obcych miejscach, to dosyć takie wyczerpujące dla mnie było. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że w zasadzie to był moment pandemii i tych lockdownów i takiej refleksji. Stwierdziłam, że muszę jakąś decyzję podjąć, no nie? Czy chcę dalej kontynuować zespołem, czy chciałabym zrobić coś innego, jak pokierować swoim życiem, no nie? No i to była dla mnie naprawdę niesamowita, super przygoda. W ogóle, jak gdybym mogła to zrobić jeszcze raz, to bym zrobiła wtedy w tym wieku, kiedy zaczynałam. Natomiast wybrałam takie życie trochę bardziej stabilne, domowe, mąż w domu, ja w domu.
0: Zwierzaki
1: i teraz
0: w domu.
1: I teraz akurat zwierzaczków żadnych nie mamy, ale mamy teraz zespół razem, więc...
0: Też w domu?
1: Tak jest, zespół mamy w domu.
0: W garażu.
1: Mamy lirę w domu, więc tak się to potoczyło wszystko.
0: Dobra, co proponujecie jako następny fragment z nowego albumu?
2: Następny, myślę, że Still Human.
0: No to lecimy.

0: Gdyby, czy możemy wysunąć taki wniosek, że gdyby nie to twoje doświadczenie z Elevated, to Lyre by nie powstało?
1: Mogłoby tak być. Ponieważ ja przed Lyre, przed Elevated nie grałam w innych zespołach i moje doświadczenia się ograniczały do nagrywania właśnie w studiu.
2: I... W sumie nawet tak się poznaliśmy tak. z Michaliną. Ja miałem zespół folk metalowy wcześniej, Nederfe, w którym koniecznie chciałem mieć Lyrę Korbową i szukałem kogoś, kto będzie mi w stanie chociaż na płyty studyjne nagrać.
0: Czyli wejść do studia, zakręcić i
2: pokazać
0: ci utwór.
1: Tak jest.
2: I nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, ale właśnie trafiłem na Michalinę, no i poprosiłem, żeby nagrała tą Lyrę Korbową dla mnie. No i tak się poznaliśmy, no i później zostaliśmy małżeństwem.
1: Znaczy później, to minęło między tymi dwoma wydarzeniami, było chyba 10 lat.
2: Tak, mogło
1: kilka,
2: tak być.
1: Kilka lat było, no.
2: Tak. No i w sumie, kiedy Michalina grała z Elevated te bardzo długie trasy, no to gdzieś zastanawialiśmy się, jak to zrobić, czy dałoby się może coś podziałać wspólnie, żebyśmy te trasy na przykład spędzali razem. I to był jeden z bodźców, a innym bodźcem było też to, że w Elevated trochę nam brakowało jednak tej prezencji Lyry, czy to w miksie, czy po prostu tej Lyry było troszkę ogólnie mało w utworach. I gdzieś tam kiełkowała w naszych głowach myśl, że fajnie byłoby zrobić zespół, w którym tej Lyry będzie jeszcze więcej.
0: Mm. Czyli, że nie tylko kwiatek do kożucha, ale że to będzie po prostu jeden z elementów składowych brzmienia.
2: Dokładnie
1: tak. Taki główny element.
0: Mm. Dobra, a powiedz mi tak, jakbyśmy mieli tak zwanemu lejkowi, czyli człowiekowi, który w ogóle nie jest tematem otrzaskany, najprościej wytłumaczyć, co to jest ta Lyra i jak się na tym gra.
2: Tak, Lyra Korbowa to jest instrument de facto smyczkowy. Różni się od skrzypiec czy wiolonczeli tym, że zamiast smyczka mamy koło. To koło obraca się i pociera struny, wzbudzając dźwięk. Inna ciekawa rzecz w Lyrze Korbowej to to, że nie mamy podstrunnicy, zamiast tego mamy klawisze. Te klawisze skracają dźwięk struny i możemy grać na tych klawiszach melodię, równocześnie prawą ręką wzbudzając kołem struny, tak jakbyśmy to robili smyczkiem.
0: Czyli takie połączenie akordeonu ze skrzypcami.
2: Coś
1: tak,
2: takiego.
1: Można tak powiedzieć. I jeszcze z korbką.
0: Żeby to nawet... Jeżeli chodzi o gabaryty, to jest duży instrument, ciężki instrument. Czy nie, czy on wymaga jakiejś specjalnej, nie wiem, od grającego, od muzyka, nie wiem, siły, postury, nie wiem, jakichś specjalnych mocy, żeby go utrzymać i, nie wiem, wytrzymać, nie wiem, godziny, półtora godziny koncert z tym właśnie ustrojstwem w rękach.
2: Nie jest to takie trudne. Myślę, że Lyra waży może troszeczkę więcej niż gitara elektryczna i można z nią grać na stojąco, na pasku lub na siedząco, więc no dość podobnie do gitary.
0: Powiedzcie mi, jak według was takie właśnie instrumenty średniowieczne, czy one, że tak powiem, łatwo nawiązują dialog, no nie powiem, że z nowoczesnymi, ale już z tym klasycznym rockowym instrumentarium, czy tu, nie wiem, trzeba posiadać jakąś wiedzę z zakresu, nie wiem, muzyki dawnej, żeby to połączyć, nie wiem, z muzyką rockową czy metalową, czy po prostu, nie wiem, no wystarczy tak zwane czucie serducho, dryg do melodii, pomysł po prostu na utwór i żeby wiedzieć po prostu, w którym miejscu ten właśnie średniowieczny klocek wstawić, żeby to nie było, że tak powiem, trzecim grzybkiem w barsztach, tylko żeby po prostu było grzybkiem do bigosu, żeby brzmiało.
2: Tak, myślę, że to zdecydowanie jest kwestia po prostu wyczucia, improwizacji, metody prób i błędów.
1: Ale też jeśli chodzi o instrumenty folkowe, to moim zdaniem one się dosyć dobrze splatają z metalem i zwłaszcza mnie jakoś Lyra Korbowa zwłaszcza pasuje dobrze. Po prostu technika gry i to, w jaki sposób można tam wykonywać jakieś riffy na Lyrze Korbowej i tak dalej, to do mnie to bardzo przemawia, ale wydaje mi się, że to jest znowu ten fakt, że ja Lyrę Korbową poznałam już w tym kontekście metalowym. nie znałam jej wcześniej w kontekście folkowym, tradycyjnym, żadnym takim, tylko dla mnie ona od razu przyszła w pakiecie z metalem i to mi się tak spodobało, że po prostu byłam zafascynowana. Więc może to jest tego kwestia.
2: Tak, myślę, że też odegrało tutaj sporą rolę to, że Michalina na swój kanał na YouTubie, który kontynuowała zresztą już będąc w Elbeit i nawet teraz kontynuuje, jak już mamy Lirę. Nagrywała covery różnych takich znanych klasyków rockowych i metalowych w aranżacji właśnie na lirę korbową. To był taki nasz pomysł, żeby no, wypuścić jakiś rodzaj ciekawostki na tego YouTube'a, ale też żeby pokazać, że ten instrument jest naprawdę taki wszechstronny i można dużo na nim zrobić. I myślę, że te próby aranżacji stricte metalowych riffów na lirę korbową w tamtym okresie wpłynęły później na to, jak na jakby wyrobienie się stylu Michaliny w tym grze, na tym instrumencie.
0: Czyli co, to jest tak, że ty masz jakiś pomysł na riff i przychodzisz na przykład, wpadasz tutaj do tego, do kuchni i mówisz, kochani, odłóż to, zobacz, spróbuj mi to zakręcić na korbce, tak to, bo ja spróbuj mi to teraz na korbce zrobić. I Michalina tak... Pojebało! jak to wygląda, że tak powiem? Jak to wygląda? Czy ty masz pomysł i mówisz, Michalina, a jakby to można było, że tak powiem, zrobić na korbie? Czy też jest tak, że na przykład tobie coś wpada do głowy i mówi, ja to tak zakręcę, a ty to spróbuj potem ten, przepisać na riff?
2: Zazwyczaj tak było w przypadku tych coverów. Ja wymyślałem, a może zrobimy cover tego na lirze. No i później Michalina się mówiła.
0: A na lirze też?
2: Tak. Próbowała to jakoś później zaadaptować na tą lirę korbową, ale akurat w zespole Lirę ten schemat się wypracował trochę inny i zaczynamy od riffów gitarowych. A później Lira Michalina dopisuje na lirze bardziej partie prowadzące, zastępujące trochę gitarę prowadzącą.
0: Czyli to jest po prostu takie, jak gdyby dodatkowa jakby w cudzysłowie gitara, tak?
2: Tak, można
1: tak powiedzieć. Można tak są powiedzieć. Solówki na lirze, są riffy u nas na lirze, także jakby taka druga gitara.
0: Dobra, powiedzcie mi teraz tak, jeszcze jak zaczynaliście działalność z Lirą, jak zaczynaliście grać koncerty, czy na przykład zdarzało się tak, ej, to jest zespół tej laski, co grała z Luzem, tak? Było coś takiego, że tak powiem, to był taki, taka poczta pantoflowa, taka właśnie wiadomość szeptana, która, nie wiem, też poniekąd wam trochę napędzała publiczność na tych pierwszych koncertach, że ludzie cię kojarzyli z Luzem i przychodzili, żeby sprawdzić po prostu, co teraz robisz, że tak powiem, z własnym zespołem, pod własnym szyldem?
1: Na pewno. Takiej bezpośredniej sytuacji, jak opisujesz, to nie miałam, żeby ktoś właśnie w ten sposób do tego podszedł, że o, ciekawe, co tam, jaki tam jest dalszy ciąg, tylko po prostu osoby, które mnie znały z Elvejt, jakby płynnie sobie przeszły do bycia fanami Lirę. Przynajmniej niektóre i na początku było ich, myślę, całkiem sporo, ponieważ dzięki właśnie temu, że byłam w Elvejt i grałam koncerty i gdzieś tam byłam znana w tym środowisku, to udało nam się właśnie bardzo, bardzo fajnie wydać tą pierwszą płytę po crowdfundingu bardzo udanym. No i naprawdę to był taki bardzo satysfakcjonujący pierwszy krok. Dlatego tak, no to zdecydowanie wpłynęło na to, ile osób nas słucha, gdzie byliśmy w stanie zagrać, że ludzie w ogóle kojarzą Lirę, to jest zdecydowanie połączone z Elvejt.
0: Dobra, to jeszcze tak dla porządku, bo tutaj już, że tak powiem, kilkukrotnie wspomnieliśmy ten pierwszy album, ale chyba nie padł jego tytuł. Jak się nazywa wasza pierwsza płyta?
1: Nasza pierwsza płyta się nazywa Not All Who Dream Are Asleep.
0: Okej, okay. No dobra, no to mamy. To teraz co wrzucamy jako kolejny fragment z nowego krążka?
1: Z nowego krążka zagramy The Well.
0: Proszę bardzo.

0: Powiedzcie mi, czy jesteście zespołem, który pracując nad muzyką preferuje tryb, nazwijmy go staroszkolny, czyli spotykacie się na próbach i na próbach tutaj mielicie, nazwijmy to, pomysły, które wam przyjdą do głowy, czy też, nie wiem, jest to tak, że ty coś wymyślasz, rozsyłasz pliki po zespole i na następną próbę proszę mi, że tak powiem, przygotować wariacje na ten temat. Czy w ogóle przy tym rodzaju muzyki, który gracie, nie wiem, zastosowanie nowoczesnych technik ma sens, ma znaczenie, czy raczej po prostu boliście się trzymać klasycznej technologii?
1: No, u nas jest tak troszeczkę, bym powiedział, pomiędzy, dlatego że taki główny szkic utworu zazwyczaj wychodzi ode mnie i no, znajdą się tam.
0: Czyli
1: już...
0: Czyli jesteś takim kierownikiem muzycznym, można powiedzieć.
1: Nie do końca, jakby...
0: Inspiratorem?
1: Jest, tak. Wychodzą riffy, często jest jakiś szkic perkusji, dopiero później Michalina przejmuje pałeczkę, dopisuje lirę korbową, teksty i wokale. I wtedy powiedzmy, że z takiego demka, takie demko przedstawiamy reszcie zespołu i już tak tylko szlifujemy, bym powiedział, ten finalny efekt, nie?
0: A jak często się spotykacie na próbach? Nie wiem, to jest raz w tygodniu, raz w miesiącu, może i częściej, nie wiem, rzadziej. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten wasz tryb pracy pomiędzy wydawnictwami?
1: To zależy od intensywności koncertów w danej chwili. Przed koncertami staramy się robić tych prób dużo więcej, często nawet i dwa razy w tygodniu.
0: Czyli żeby ograć materiał, przygotować się.
1: Tak, przygotować się jak najlepiej, odświeżyć te numery. Natomiast przed wejściem do studia zazwyczaj spotykamy się też indywidualnie. Na przykład ja się spotykam tylko z perkusistą, albo on w ogóle sam opracowuje swoje te partie na podstawie tych moich szkiców. I potem na przykład jedziemy we dwójkę do studia nagrywać, więc jest to takie, bym powiedział, nie jest to taka regularna, rozłożona tydzień po tygodniu praca, tylko tak bardziej partiami.
0: To teraz tak, jak, bo tu wspomniałeś o studiu, czyli rozumiem, że jesteście, czy jesteście zespołem, który nie przyjeżdża pełnym składem do studia, tylko po prostu jeździcie etapami, każdy nagrywa swoje ślady. I czy to jest tak, że korzystacie z jednego studia, czy też poszczególne partie rejestrujecie w różnych miejscach?
1: Mamy ten komfort, że posiadamy, powiedzmy, że takie domowe studio z Michaliną w domu, w którym nagrywamy partię liry korbowej i wokale. No i oczywiście nagrywamy też te, powiedzmy, demówki. Natomiast do studia jeździmy nagrywać perkusję i ostatnio też ja się zdecydowałem, że gitary również nagram w studiu.
0: Czyli nie, że po prostu w domu, a potem jakieś reampy, tylko po prostu pojedziesz sobie do normalnego studia, nagrasz sobie po prostu z realizatorem i...
1: Chciałem poznać też, jak to wygląda, a poza tym jest to też taki troszeczkę, chciałem poznać ten tryb pracy, kiedy przyjeżdżam na przykład na tydzień i ma być wszystko gotowe w ten tydzień i skupić się na tym w 100%.
0: Czyli żeby poczuć taki, nie wiem, bat czasowy, tak? Żeby się nie rozlenić, a w domu to sobie mogę poplumkać po tego...
1: Tak, myślę, że to mogłoby być dużo bardziej rozwleczone w czasie, gdybym to nagrywał w domu, a chciałem to po prostu mieć zamknięte, wejść w to jakby na pełnej koncentracji, skupieniu i zamknąć temat takim jednym strzałem, że tak powiem. Natomiast niekoniecznie to się u każdego sprawdza i Michalina nagrywała swoje partie liry i swoje partie wokali na przestrzeni miesięcy.
2: Tak, mnie schodzi naprawdę długo, żeby uzyskać w nagraniu to, co sobie wyobrażam. I wydaje mi się, że w studiu to by nas kosztowało majątek, żebym ja mogła sobie właśnie tak posiedzieć spokojnie, poanalizować, słuchać. Sama zresztą edytuję też swoje wokale i właśnie to jest taka też praca trochę edytorska, trochę powiedzmy produkcja tych wokali. No i spędzam nad tym sporo czasu. Do tego dochodzą jakieś tam właśnie jeszcze chórki, jakieś inne linie wokalne poboczne.
0: Czyli co, jesteś, jak to się mówi, perfekcjonistką i potrafisz szyć nad utworem wiele miesięcy, dopóki nie stwierdzisz, dobra, bo zaraz go znienawidzę.
2: W sumie trochę tak jest. Chociaż wydaje mi się, że no, jest taki moment, kiedy po prostu... To nie jest taki moment, że już wiem, że znienawidzę ten utwór, ale... Jest taki moment, kiedy już wiem, że dobra, okej, to jest ta wersja i ona jest okej, może iść w świat. Można oczywiście jeszcze tutaj dalej pracować nad tym, ale to już jestem zadowolona.
0: Powiedzcie mi, czy jakbyście tak mieli spojrzeć na siebie odrobinę z boku, czy zauważyliście jakieś zmiany w sposobie pracy nad materiałem, jeżeli chodzi o pierwszą płytę i tą drugą, która ukazała się w maju? Czy coś zmieniliście w swoim podejściu? Czy tu było robione coś inaczej? Czy mieliście po prostu już taki wypracowany, nie wiem, rutynę, schemat, że to się sprawdza i no działamy według planu?
1: Tak, pierwsza płyta była taką drogą, na której przeszliśmy przez kilka różnych właśnie schematów i różnych sposobów pracy. Zaczęło się od tego, że zaprosiliśmy do współpracy i do jakby takiej koprodukcji Sebastiana z Bad Omens, czy takiego metalcore'owego zespołu ze Stanów. On nas poniekąd nauczył trochę takiego myślenia o songwritingu, o produkcji muzycznej i on dostał od nas 4 demówki, z którymi zrobił takie rzeczy, których w życiu by nam nie przyszło do głowy, że można zrobić z tym materiałem. I to było bardzo otwierające oczy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło. Natomiast... Te 4 utwory to nie był jeszcze ten nasz taki finalny styl. Nauczeni tymi trikami tego producenta, stwierdziliśmy, że następne 4 utwory na debiut zrobimy już sami i troszeczkę bardziej po swojemu. I wtedy ten styl tak jakby trochę się wyklarował. Wtedy też te utwory... zaczęły wychodzić częściej od gitary, od riffów gitarowych, a lira stawała się takim jakby dopełnieniem, wprowadzała te melodie. Mhm. I ten schemat tak fajnie nam zadziałał na tych pozostałych 4 utworach z debiutu, że wiedzieliśmy już, że druga płyta będzie raczej od początku do końca tworzona w ten sposób.
0: Okej. Dużo czasu spędziliście pracując na Nothing is Promised?
2: Tak. Dużo czasu.
1: Praktycznie 3 lata, bo w momencie, kiedy już mieliśmy wydany debiut, to ja już zaczynałem pisać szkice na następny album.
0: Czyli po prostu, masz tak, że w momencie, kiedy płyta się ukazuje, to ty już masz w głowie pomysły na następny materiał.
1: Tak, już na 3. płytę już jest też parę szkiców.
2: Nie odpuszczę.
0: A jeżeli chodzi tutaj o taką stronę, powiedzmy, producencką, to mieliście producenta tej płyty, czy tylko realizatora?
1: Teraz tutaj na tej płycie można powiedzieć, że sami byliśmy producentami. Ale... Najbardziej Michalina tak naprawdę, bo ja tylko przyniosłem jakby kompozycję, ale zostały wyprodukowane przez Michalinę.
2: Tak, ale też była powiedzmy jedna i ta sama osoba realizatorem i też trochę producentem, bo nagrywaliśmy partię gitar i perkusji z Przemkiem Nowakiem z Impressive Art Studio. I on w roli producenta jest naprawdę dobry i podpowiadał nam jakieś smaczki, trochę dodawał od siebie w niektórych utworach i na tej płycie nie skupialiśmy się aż tak bardzo na tej warstwie produkcji takich elektronicznych, których więcej mieliśmy na pierwszej płycie i troszeczkę poszliśmy w taką produkcję organiczną, która wychodzi od gitar, od liry, właśnie gdzieś tam wokalnie są pobudowane takie w tle smaczki. I bardziej w tym kierunku to się rozwinęło, natomiast tak, tu myślę, że my razem z Przemkiem tutaj sobie działaliśmy jako producenci i jesteśmy zadowoleni bardzo z tej produkcji.
0: No dobra, to co teraz gramy? Co wrzucamy?
2: Teraz zagramy ten utwór, który nazywamy naszą balladką z Nothing is Promised, czyli Ephemeral.

0: To była wasza ballada. Powiedzcie mi, moi drodzy, pierwsza płyta, jak wspomnieliście, została nagrana, wydana dzięki zbiórce, którą założyliście. Ten materiał również wydaliście sobie sami. Czy to była wasza świadoma decyzja, że sami sobie sterem okrętem żeglarzem, czy też, no nie wiem, w międzyczasie może próbowaliście znaleźć wytwórnię, ale odzew był taki, że was nie satysfakcjonował i stwierdziliście, że no cóż, skoro nie, no to skoro udało się przy pierwszym krążku, to powtórzmy akcję przy albumie numer 2.
1: To była zdecydowanie nasza świadoma decyzja i nie szukaliśmy nawet wytwórni. Tak nawet po znajomych Michaliny też z czasów Elevate i słyszeliśmy mniej więcej jak wygląda współpraca z wytwórniami w przypadku takich zespołów no powiedzmy średnio mniejszych i uznaliśmy, że to nie do końca jest nam do czegokolwiek potrzebne.
0: Czyli co, czy nie wiem, waszym zdaniem w dzisiejszych czasach no, wytwórnia to jeszcze jest, że tak powiem, twór niezbędny dla działalności zespołu? Czy raczej, jeżeli już trafiasz do wytwórni, to nie wiem, takiej sprofilowanej, która, nie wiem, zajmuje się właśnie danym gatunkiem muzyki i wie po prostu, jak z waszą muzą dotrzeć do odbiorców, no bo po prostu wie, jak ten tort ugryźć i jeżeli mówi, w ogóle już to tylko z taką wytwórnią, bo nie wiem, trafianie w szeregi dużej wytwórni, gdzie jesteście tam entym tysięcznym zespołem, nawet jeżeli macie przypisanego swojego product managera, że i tak wiadomo, że no, księgowy decyduje o tym, czy w ogóle warto na tym. A po co w ogóle ten kontrakt podpisaliście? A idzie w cholerę.
2: Tak, kontrakty to jest coś, na co zdecydowanie trzeba uważać w dzisiejszych czasach i myślę, że jednak prawnik jest niezbędny w momencie, kiedy się podpisuje taki kontrakt, no bo znane są sytuacje, kiedy zespoły tracą prawa do swoich utworów albo nie mogą wydawać dalej, ponieważ obowiązuje ich jeszcze jakiś stary kontrakt, którego nie zrealizowali, i tak dalej. Te sytuacje się zdarzają, może w przypadkach takich metalowych wytwórni rzadziej, no ale jednak trzeba tutaj zdecydowanie się zagłębić w ten kontrakt i go bardzo dobrze przeanalizować, najlepiej właśnie z prawnikiem. Jeśli chodzi o takie wyspecjalizowane bardziej wytwórnie, to czy w ogóle wytwórnie w muzyce metalowej, to myślę, że w obecnych czasach ich najbardziej wartościowym elementem jest ta sieć kontaktów, które one budują, czyli mają swoich zaufanych ludzi od różnych rzeczy, no i też z tego, co się zdążyłam zorientować, to w samych wytwórniach pracuje bardzo wiele osób, które też ma swoje zespoły i w ten sposób się te kontakty rozbudowują na takim poziomie już no bardzo profesjonalnym. Natomiast my z Lire chcieliśmy mieć trochę więcej tej wolności, trochę więcej swobody. Nie wyobrażamy sobie na przykład, żeby ktoś po prostu pilnował nas, czy piszemy piosenki, bo już trzeba następny album i już trzeba te deadline'y gwarantować i tak dalej. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na crowdfunding, na wydawanie niezależne, co nie jest łatwe, zajmuje to oczywiście nam dużo czasu i mnóstwo wysiłku i energii, ale ostatecznie warto to robić z naszego punktu widzenia, ponieważ mamy, tak jak wspominałam, kompletną tutaj wolność, mamy własne swoje terminy i w swój własny sposób wydajemy naszą muzykę.
0: No dobra, to teraz powiedzcie mi tak, czy jest w Polsce publika, czy są w Polsce odbiorcy na waszą muzykę? Pytam w kontekście tego, czy na przykład łatwo wam jest grać koncerty, czy łatwo wam jest zorganizować koncerty. No, rozumiem oczywiście, że to są weekendówki, nie są to trasy dzień w dzień, bo to chyba tylko najwięksi tutaj na takie trasy mogą sobie pozwolić, ale czy generalnie jest dla kogo grać taką muzę? Czy nie wiem, czy istnieje coś takiego jak scena i odbiorcy na taką muzykę w naszym kraju?
1: No, jesteśmy całkiem zadowoleni z frekwencji na naszych dotychczasowych koncertach w Polsce. Zresztą za granicą również. Po pierwszej płycie tych ofert, czy to na festiwalach zagranicznych, było całkiem sporo. Nawet zagraliśmy jedną trasę taką no, europejską, można powiedzieć, bo tam była i Francja, i Niemcy po drodze, i Czechy. i Holandia, którą zagraliśmy tak właśnie dokładnie dzień po dniu, więc troszeczkę już z lirę też zjeździliśmy Europy. No i tak mówię, no jesteśmy całkiem zadowoleni, całkiem to fajnie wyszło.
0: A jak mielibyście porównać, czy jesteście formacją bardziej rozpoznawalną wśród publiczności europejskiej czy krajowej? Patrząc przez pryzmat waszych doświadczeń koncertowych czy też festiwalowych w Europie.
1: Raczej europejskie.
2: Chyba tak, bo ta publiczność jest troszeczkę taka rozsiana po prostu po całym świecie. To jest właśnie z jednej strony zaleta internetu, a z drugiej wada, że ma się tam jakieś właśnie zasięgi wyświetlenia i odsłuchania, ale często jest tak, że one są po prostu bardzo rozsiane po różnych miejscach. I jeśli chodzi o Polskę, to zagraliśmy chyba w Polsce mniej koncertów niż za granicą, ale ogólnie nawet na tych, które organizowaliśmy sami, teraz na przykład właśnie zorganizowaliśmy dwa koncerty przy premierze Nothing is Promised, byliśmy zadowoleni z frekwencji i uważam, że naprawdę fajnie te koncerty się udało zorganizować z zespołem Czarny Bez i zespołem Ether. I folk metal ma swoją publiczność w Polsce i jest ona całkiem spora, ta scena jest żywa, poczynając od jakichś mniejszych zespołów folk metalowe, a kończąc na przykład Percivalu Schuttenbachu, na którego koncerty przychodzi mnóstwo.
0: To metalika folkowa,
2: To właśnie, dokładnie. Także ta scena jest, żyje i funkcjonuje i ma się super dobrze.
0: Okej, okay. Skoro jesteśmy przy wątku koncertowym, czy możemy zdradzić daty jakichś waszych najbliższych występów? Czy jest już coś, nie wiem, klepnięte, przygotowane, czy na razie jest to jeszcze na etapie pracy organicznej, że rozmawiacie.
1: Tak, jest to w przygotowaniu, jeszcze ogłoszonych nie mamy następnych koncertów.
0: No dobra, moi drodzy, to tak, to dziękuję wam dzisiaj za wizytę. No i na deser mamy konkurs dla słuchaczy. Przynieśliście ze sobą wasze oba krążki i one będą do zdobycia. I co należy zrobić, żeby właśnie wejść w posiadanie tych waszych artefaktów?
1: Należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe brzmiące, co nakładamy na koło liry korbowej, aby grała.
0: Co należy nałożyć na koło w lirze korbowej, żeby zagrała, moi drodzy? To jest właśnie pytanie, to jest zadanie od zespołu. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie lirę, w treści odpowiedź oraz swoje dane, ponieważ są to artefakty fizyczne, więc pamiętajcie, żeby to były dane adresowe. Deadline to jest 1:45. Życzę wam powodzenia. Ja wam serdecznie dziękuję za wizytę. Jeszcze powiedzcie mi, gdzie was najlepiej łapać na socialach?
2: Można nas łapać na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. To są takie miejsca, gdzie chyba najwięcej postujemy.
0: No dobra, czyli po prostu, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób wejść w posiadanie waszych wydawnictw, czy gdzie będziecie grali najbliższy koncert, to właśnie uderzać tam.
2: Tak, no jest.
0: To czym się żegnamy?
2: Żegnamy się utworem EOS.
0: Lecimy.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?
4: A my, moi drodzy, jesteśmy w ostatniej dzisiejszej godzinie Made in Poland, czyli polskiego wydania rzeźni. No i teraz pora na gawędę Ars Extrema, przygotowaną przez Triukołaka, a dziś Triukołak opowiada o szczecińskiej formacji Merciless Death.
5: What's that, AB?
6: Listen to this.
5: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. W Szczecinie w 1984 roku dwaj szkolni kumple, gitarzysta Bogdan Bodek-Zakrzewski i wokalista Grzegorz Wiechumiszuk razem z perkusistą Jackiem Bostonem Chełstowskim stworzyli grupę Bloody Prince, grającą głównie covery heavy metalowe. Pierwsze próby odbywały się w ich mieszkaniach, nim matka Wiecha nie załatwiła im miejsca do gry w szkole dla głuchoniemych, gdzie Bloody Prince miało swój debiut sceniczny w pięcioosobowym składzie z drugim gitarzystą Darkiem Żyletą Domosudem i basistą Markiem Żaku-Żakiem. Brzmienie, jakie osiągnęli, bliższe było muzycznemu chaosowi niż ich fascynacjom muzyką grup Metallica, Slayer, Megadeth czy Anthrax. Podobnie było w Jarocinie w 1986 roku, gdzie podczas przesłuchania okazało się, że muzyków zżarła trema, mieli problemy z odsłuchami i swoimi instrumentami, przez co zaczynali jeden numer kilka razy, nie grali go równo, przerywając grę w drugiej połowie. To była lekcja, którą zapamiętali na zawsze.

Jesienią 1986 roku Żyleta poszedł w kamasze, a jego miejsce zajął Paweł Kasiarz, bardzo utalentowany gitarzysta. Odszedł również Boston. Zastąpił go najpierw Józef Cygan Kuśmierek, członek jednej z pierwszych szczecińskich kapel heavy, Szwadron Archanioła Gabriela, w której grał też Mariusz Bączkiewicz, późniejszy gitarzysta Quo Vadis. Po Józku przyszedł Norbert Johnny Różański, który był inicjatorem nazwy Messel's Death, a która podobno pochodziła od jednego z wcześniejszych jego projektów, jak Von Fallus, który przeobraził się później w Egzekutora. I tak jesienią 1987 roku szczeciński kwintet zarejestrował wreszcie swoje debiutanckie demo. Miało to miejsce w Domu Kultury Słowianin, gdzie chłopaki mieli wtedy próby jeszcze pod nazwą Necrophobic. Sesja na taśmę Eternal Condemnation w wersji anglo- i polskojęzycznej zawierała 8 numerów, w tym cover Black Magic Slayera. Ta taśma, rozprowadzana z sukcesem z pomocą Darka Wiącka, promotora szczecińskiego metalu, otworzyła w 1988 roku bramy festiwali Thrash Camp, Shock Attack, Sfraszydło, Jarocin czy Metalmania. Niestety, Messel's Death zostało usunięte z listy polskich kapel grających na tej imprezie w Spodku z powodu ingerencji prezydenta Katowic Jerzego Świrada, który właśnie ten zespół oskarżył o promowanie satanizmu, a nie żaden inny.

Niezarażone incydentem na Metalmanii, Measles Death pojechało do Jarocina, gdzie dało piekielnie świetny koncert, choć żadne jej nagranie nie pojawiło się później na trzypłytowej składance Jarocin 88, wydanej przez Polskie Nagrania rok później. Trzeba pamiętać, że rok 88, choć obfitował w wiele niezapomnianych momentów, był rokiem, kiedy bębniarz Johnny zdecydował się odejść od kapeli i związać z grupami Acid Rotten But OK, Mortuary czy Thrasher Death. Partię perkusji wykonywał Wiechu, który był mniej szalonym i chaotycznym paukerem niż on. Potwierdził to występ Measles Death na Thrash Campie w Rogoźniku, gdzie pojawiła się kapela Thrasher Death, zaś Johnny zgodził się powalić w gary u dawnych kolegów. Niestety, nic już nie pamiętał, więc produkował tylko hałas. Jesienią 1988 roku Wiechu został wcielony do wojska w jednostce w Grudziądzu, a potem przeniesiony do Szczecina. Kiedy jednak nie dostał przepustki na przesłuchania do festiwalu Metalmania 89, Bodzio i Kasiarz mieli wszystkiego dość i zaczęli zbierać się do wyjazdu za granicę. Żaku i Wiechu, zrywający się wtedy często ze służby, trafili na próbę do Egzekutora, z którym związali swoje losy do końca 1991 roku. Wtedy to od zespołu odszedł jego motor napędowy, bębniarz Robert Misiek-Szymański, a potem Artur Dymel. Pozostali muzycy, Wiechu, Żaku i gitarzysta Mariusz Zdrodo-Zdrodowski zdecydowali się reaktywować Measles Death. Do usłyszenia.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: To była gawenda Ars Extrema poświęcona szczecińskiej formacji Merciless Death, a my wracamy do bieżącego grania. Moi drodzy, polsko-białoruska ekipa ADHD albo ADHD, a tak naprawdę to Attention Deficit Hyperactivity Disorder, wypuściła właśnie świeżutką czteroutworową epkę zatytułowaną Attraction Through ADHD. No i z tego materiału posłuchamy sobie Non-Concentrated Mind, Dopamine Seekers i Brain.

To była DHD, czyli polsko-białoruski skład ze swojej najnowszej epki Attraction Through ADHD. Kolejny wykonawca, moi drodzy, to poznańska formacja Helium. No, niektórzy nawet z racji nazw, które przewinęły się przez ten zespół, pisali nawet o supergrupie. To jest formacja, która narodziła się w 2021 roku z inicjatywy gitarzystów Wojciecha Hoffmana, przedstawię specjalnie nie trzeba, i Marcina Białożyka. No i ich pierwsze wydawnictwo w 2022 roku nosiło tytuł One Way to Dead End, jak nie trudno się domyślić. Jest to nawiązanie do dwóch najostrzejszych death metalowych płyt Turbo, a program tego albumu to ni mniej, ni więcej, tylko kompilacja utworów właśnie z tychże rzeczonych płyt i nagrana 30 lat później. No i po nagraniu tego materiału w zespole pozostali tylko Marcin i Paweł Jaroszewicz, czyli Pawulon. Ale jednak kiedy panowie rozpoczęli pracę nad kolejnym materiałem, to dołączył do nich Piotr Mańkowski z Wolf Spider, który jednocześnie został basistą, a przy okazji producentem materiału, a skład uzupełnił Jordan Niedzielski. I tak w tym składzie powstał album Humanized, który swoją premierę miał w początkach tego roku, ale do mnie trafił dopiero z takim właśnie poślizgiem. Przesłuchałem to, co dostałem, stwierdziłem, dobra, warto. No i przed nami dwa numery właśnie z tegoż nowego albumu, z albumu Humanized, Her i Collapsing Whale. Oba utwory były singlami, które płytę promowały. Do obu utworów są klipy.

To była formacja Helium, moi drodzy. Jak jesteście zainteresowani, jak brzmią te właśnie nowe wersje utworów z One Way Dead End, to na YouTubie są fragmenty właśnie tego materiału. Można sobie posłuchać właśnie tych nowych, odświeżonych wersji najcięższych albumów Turbo. Ktoś tam jeszcze w komentarzach dopisał, a może wartałoby Licę zaprosić i jeszcze raz to nagrać właśnie z Licą, żeby sobie tam pokrzyczał i pograł w tych nowych wersjach. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania. Właśnie w tym momencie kończę przyjmowanie zgłoszeń na konkurs, w którym można wygrać płyty naszych gości, bo właśnie minęła godzina 1:45, ale za to do 10 lipca do 21:37 trwa jeszcze konkurs, w którym do zdobycia są karnety, trzy podwójne karnety na Castle Party, 16-19 lipca, Zamek Bolkowski. Headlinerzy to Moonspell, Skalt i VNV Nation między innymi. No i zadanie jest następujące. Wyobraźmy sobie sytuację, w której organizatorzy Castle Party zostają zmuszeni do zmiany nazwy imprezy. Wasze zadanie to stworzenie, wymyślenie nowego, alternatywnego szyldu bądź nazwy dla festiwalu. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Castle Party, w treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline, jak powiedziałem, 10 lipca. Godzina 21:37. A co u nas? A u nas kolejna formacja, nowa formacja starych wyjadaczy, zresztą już prezentowana. Formacja Voice, a w składzie Rafał Taracha wokale, to formacja Tafinaf, Daniel Ludwas Ludziczak gitary, Tomasz Magi Kosiński gitary, Sweet Noise między innymi, Piotr Anioł Wączysz, czyli Corruption, no i Piotr Szpal Palik na perkusji. No i najnowszy singiel Voice, utwór 77, nie załapał się na czerwcowe Made in Poland, bo przyszedł odrobinę za późno, ale nadrabiamy to w lipcowym wydaniu. Voice 77.

To była właśnie formacja Voice i utwór 77. Moi drodzy, powoli zbliżamy się, jak mówiłem, do końca dzisiejszego wydania, do końca Made in Poland. I teraz taka ważna informacja dotycząca lipcowego menu. Wbrew temu, co pisałem kilka dni temu, za tydzień jednak nie będzie kolejnej wyprawy do Krainy Tysiąca Jezior. Ona się przesunie na sierpień. Za tydzień będzie takie normalne, nietematyczne, chociaż może nie do końca, wydanie rzeźni. Za dwa tygodnie, jak mówiłem, Greg z Gods of War Productions wraz z Mikołajem Hexen Altar tutaj do nas zawitają. No i pogramy sobie zarówno nowy Hexen Altar, jak i tegoroczne wydawnictwo właśnie z Gods of War Productions, a dzisiejsze spotkanie kończymy nowym singlem formacji Lunacy. To jest kolejny fragment z albumu Chort GPT, nad którym zespół pracuje. No i ten nowy singiel nosi tytuł Osamotnione Światło Nocy. My słyszymy się za tydzień o 20:00. Cześć, a przed wami Lunacy ze swoim najnowszym singlem.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.